swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
6: Audycja sportowa.
7: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów. Ze mną w studiu Martyna Lewandowska-Oliwa, dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Zaczniemy od piłki nożnej i to zdziwienie nie jest, ale nie od tej wysokiej z perspektywy województwa, bo o to też dziś zapytam. Będzie o obiektach sportowych, jak są przygotowane do sezonu letniego, ale na początek zacznijmy od Ligi Orlikowej. Dwie kolejki zostały chłopakom do rozegrania. O tabeli, o wynikach nie będziemy póki co rozmawiać, ale ja mam inne pytanie, bo docierają do mnie sygnały, czy jesienią spotkamy się na halówce, bo dwie kolejki do grania, chłopaki odbiorą puchary, medale, ale pytanie zasadnicze, co z halówką i czy ona się będzie rozwijać, bo pani dyrektor, na początek, to my zbudowaliśmy, mówię my, bo też się czuję częścią tego zespołu, mówiąc o tym co tydzień na antenie, zbudowaliśmy w Ostródzie pewien system rozgrywkowy. Lato, jesień, zima, cały czas się dzieje. Będzie halówka?
9: Trochę się uśmiecham, odpowiadając na to pytanie, bo myślę sobie, że ja tutaj gdzieś w głowie zupełnie inne rzeczy związane z latem, a pytasz mnie o jesień, ale jakby odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście, że będzie liga halowa i ja to powiedziałam na zakończeniu, że to jest już coś, czego my nie możemy wypuścić ze Ostródy. I ja się bardzo cieszę, że mówisz, my zbudowaliśmy, bo ja uważam, że wszyscy działamy na rzecz dobra tego, by promować sport amatorski. I czy twoje rozmowy w radio, czy zdjęcia w różnego rodzaju mediach społecznościowych na różnych portalach budują tą dobrą atmosferę wokół tych rozgrywek. I ja jakby, nie wiem, uspokajając, jeśli może ktoś miał znaki zapytania w głowie, oczywiście potwierdzam, że Halowa Liga Piłki Nożnej organizowana przez OCIR oczywiście ruszy. Gdzieś tam w kalendarzu naszych prac i jakichś takich wstępnych decyzji mamy to zaplanowany ten temat na końcówkę sierpnia, żeby spotkać się przede wszystkim z naszym sponsorem z ubiegłego roku. Gdzieś tam pewnie po wstępnych rozmowach już na zakończenie sezonu byliśmy, ale ta końcówka sierpnia, początek września to będzie taki czas, gdzie my będziemy różnego rodzaju pomysły związane z tą ligą omawiać, udoskonalać, ale ja zawsze powtarzam, że najważniejsze jest granie. I my oczywiście możemy zbudować kolejną otoczkę i pewnie będziemy to robić, ale tutaj najważniejsze są drużyny, zespoły i myślę, że wiele z nich już tam gdzieś sobie w kalendarzu coś zapisuje. Oczywiście też czekamy na terminarze lig klasy okręgowej, B klasy, A klasy, bo wielu uczestników Halowej Ligi Piłki Nożnej gra też w tych ligach, więc myślę, że rozpocznie się ta Halowa Liga Piłki Nożnej wraz z końcówką sezonu jesień-zima tego piłkarskiego organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej.
7: Także panowie, dogrywajcie ligę orlikową, odbierajcie 3 lipca puchary, medale i zapraszamy was jesienią. Pani dyrektor, ale to teraz nie wypada nie wspomnieć o tym, że Ostróda, a w zasadzie sport ostrudzki był ostatnio w centrum i to tym krajowym, za sprawą wizyty ministra Jakuba Rutnickiego, który właśnie w naszym mieście zapowiedział taki krajowy program remontu, budowy boisk sztucznych. Ostróda dostanie na remont bocznego boiska stadionu piłkarskiego. Dla was to jest kłopot, bym powiedział. A dlaczego? Bo to boisko, czy jest lato, jesień, zima, wiosna, jest wykorzystywane i na pewno wyłączenie czasowe na czas remontu będzie utrudnieniem.
9: Ja się bardzo cieszę, że pan minister Jakub Rutnicki przyjechał do nas i nam w Ustrudzie powiedział o tym milionowym dofinansowaniu. Płyta sztuczna w Ustrudzie jest jedną z najbardziej wysłużonych płyt w całym województwie warmińsko-mazurskim. Ta płyta ma 15 lat i nie da się już w tej chwili absolutnie obliczyć ilości wykorzystanych godzin na tej płycie boiska, bo to boisko, jak wspomniałeś, służy nam zarówno wiosną, latem, jesienią, zimą. My je regularnie odśnieżamy i nigdy nie doprowadziliśmy do sytuacji, w której, nie wiem, nie zagraliśmy zaplanowanego sparingu, bo były opady śniegu, tak? Więc to jest kluczowy obiekt do funkcjonowania piłki nożnej w Ostródzie. Przyznam szczerze, że od czasu ogłoszenia tego projektu i tej decyzji o dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki dla miasta Ostróda wiele godzin już poświęcam na czytanie tego, jaka ta nawierzchnia, jaką najlepiej wybrać. Bardzo podoba mi się i bardzo podobają mi się opinie techniczne boiska niezasypanego, bo można zasypać płytę boiska korkiem, można zasypać płytę boiska sztucznego granulatem, ale według dyrektywy Unii Europejskiej od 2030 roku będzie to zabronione i są również trawy sztuczne bezzasypowe. Technologii, która jakby mi się bardzo podoba, to boiska treningowe ma wybudowane Arsenal Londyn, Werder Brema w tej chwili 6, a złożył zamówienie na kolejne 4. W Polsce tego typu obiekt z tej nawierzchni jeszcze nie powstał, ale to jakby wszystko kwestia teraz przetargów, dokumentacji i tego, jak będzie to wyglądać. My spotkaliśmy się z panem prezesem Dariuszem Sikorą, myśląc o tym, jak najlepiej zorganizować przestrzenie remontu, tak, czasowe, bo musimy pamiętać, że jest Ostróda Reggae Festival, gdzie nawierzchnia jest przykrywana matami. Musimy pamiętać o Ostróda Cup, które jakby no już na stałe wpisały się w kalendarz nie tylko Ostródy czy Warmii Mazur, ale w ogólnopolski kalendarz najważniejszych imprez w piłce nożnej dla rocznika U12. I my już wiemy, kiedy my byśmy bardzo chcieli, żeby ten remont został przeprowadzony, ale to wszystko procedury, przetarg, wyłonienie wykonawcy, więc no to teraz duża rola tutaj urzędników, myślę, że sobie z tym poradzą. Jeśli to wszystko by zostało zaplanowane w czasie, który jakby my wskazujemy, czy jesteśmy w stanie, czyli najlepiej rozpocząć sierpień, wrzesień, październik. Generalnie przebudowa boiska powinna trwać od półtora do dwóch miesięcy. Jeżeli to zrobimy w tym okresie, mamy w tym czasie trzy naturalne płyty pełnowymiarowe, które obciążenie płyty naturalnych to też jest zupełnie inna kwestia, tak? Bo płyty naturalne nie możesz użytkować tak, jak użytkowujesz płytę sztuczną, ale to już jakby jesteśmy w stanie sobie pomóc w tej kwestii tymi trzema boiskami naturalnymi, bo one po dobrym przygotowaniu wiosną i latem są w stanie wytrzymać większe obłożenie. Mamy jakieś tam inne pomysły. Jest też gmina Ostróda, która jest przyjazna piłce nożnej, więc myślę, że przez ten czas pewnie władze miasta będą rozmawiać też z władzami gminy i jakoś wspólnie wybrniemy z tego problemu, tym bardziej, że płyta sztuczna również jakby służy klubom z gminy Ostróda, więc kwestia do rozmów i kwestia bezpiecznego przeprowadzenia nas przez ten okres remontu płyty sztucznej.
7: No to jeśli jesteśmy przy infrastrukturze, to ja ostatnio byłem na boisku na osiedlu plebiscytowym. Piękna płyta treningowa, ale też do rozgrywania między innymi zawodów, meczów tych grup juniorskich między innymi. No i ta płyta od roku, z tego co pamiętam, ma system sztucznego nawadniania. Wy sobie to chwalicie? To jest bardzo przydatna inwestycja?
9: No nie, no to jest absolutnie inwestycja, którą jeżeli możemy też wymienić o inwestycjach z płyt naturalnych, była dla nas kluczowa, tak? Bo w tej chwili ustawiamy automatyczne nawodnienie, decydujemy w jakich seriach idzie nawodnienie. My preferujemy z naszymi kontrahentami, którzy dbają o boiska, podlewanie nocne. Nie podlewa się boiska w dzień, nie podlewa się w boiska w pełnym słońcu, tak? Więc jakby dzięki nowoczesnemu systemowi, dzięki pozyskanym pieniądzom Urzędu Miasta na to dofinansowanie, no w tej chwili ułatwiona jest praca dla pracowników Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, a także dla jakby użytkowników, bo jak to mówią specjaliści od murawy, murawę trzeba czuć, więc czasem podlewasz murawę w innych natężeniach i w innej ilości wody, a czasem musisz po prostu zobaczyć, że aha, murawa ma za dużo wody, więc musimy to nawodnienie zmienić i tak też ten system nam na to wszystko pozwala w bardzo prosty i przejrzysty sposób.
7: No to teraz o plaży, bo tak umówiliśmy się na rozmowę o sezonie letnim, a zajmują nam jednak czas inne tematy. Pani dyrektor, dwie plaże, ratownicy wybrani, ruszamy od kiedy i czy bezpiecznie?
9: Procedura przetargowa została zakończona już pewnie jakieś 2 miesiące temu. My przystąpiliśmy do tej procedury przetargowej zdecydowanie szybciej, żeby mieć spokojny czas i spokojną głowę na przygotowanie sezonu turystycznego. Ratownicy na ostródzkich plażach pojawią się 27 czerwca w sobotę, czyli dzień po zakończeniu roku szkolnego i będą pełnić swoje dyżury do 31 sierpnia. Plaże strzeżone będą każdego dnia w godzinach 10-18. Obowiązuje regulamin każdego z kąpieliska, bo mówimy w tej chwili o kąpielisku strzeżonym. Będą wydzielone oczywiście strefy białe brodzik, strefa żółta, strefa czerwona, czyli strefa dla umiejących pływać, nieumiejących pływać. Bardzo bym życzyła absolutnie wszystkim mieszkańcom, a także turystom, gościom do tego, aby ten sezon był w pełni bezpieczny, ale proszę też pamiętać, że oprócz ratowników, którzy stoją i strzegą ostródzkich plaż, a na każdy z nich będzie po 4 ratowników. Dużo zależy od nas samych i ja też tutaj apeluję do tego, aby przede wszystkim zapoznać się z regulaminem plaży i aby pamiętać też, że my wszyscy odpowiadamy za bezpieczeństwo swoje, ale też kogoś, kogo widzimy obok, tak? I życzyłabym przede wszystkim nam wszystkim osobom, które są odpowiedzialne za plażę, ale też przede wszystkim zwykłym użytkownikom, żeby to był bardzo dobry i bardzo spokojny sezon. Mieliśmy również dzisiaj spotkanie w tej sprawie z policją, ze strażą miejską. Wszystkie służby jesteśmy jakby w gotowości i wszyscy wiemy, że zależy nam na tym, żeby, naprawdę podkreślam pewnie już 5 raz słowo bezpiecznie, ale to takie kluczowe słowo.
7: No idziemy na plażę po to, żeby z niej szczęśliwie wrócić. Pani dyrektor, sprawdziłem, naprawiliście pomost nad Jeziorem Drwęckim. Nawet mam 2 fotografie. Daliście z siebie wszystko, czy to jest tylko taka prowizorka do końca sezonu, a w ogóle cała ta balustrada wymaga wymiany?
9: To jest tak. W tej chwili zakończyło się malowanie impregnatem desek pomostu. Trwa wymiana również desek spróchniałych. Jakby my to robimy typowo tydzień, 1,5-2 tygodnie przed rozpoczęciem sezonu, bo wielokrotnie też mierzymy się z tym, że my to wymienimy. Za chwilę znów jest jakiś uszczerbek. Z tego co wiem, to jest to już też pomalowane białą farbą, ale zostało to przeze mnie zgłoszone i kierownika obiektów sportowych, że no generalnie cała ta balustrada wymaga wymiany. To nie jest też tak, że to jest tak duży obszar do naprawy i do zrobienia, że to jest poważna inwestycja i jakby w mieście Ostróda już o tym w Urzędzie Miejskim wiedzą. W tej chwili, tak jak wspomniałam, są malowane i pregnatem pomosty, będą wieszane tablice informacyjne, będzie czyszczone dno jezioro przez nurka, czy czyszczone dno jezioro z jakichś tam chwastów, wodorostów, tak? Czyli wszystko to, że będzie nawieziony piach oczywiście. Więc teraz te dni najbliższe do piątku są takimi dniami bardzo intensywnymi, jeżeli chodzi o działania. I ja tu też wiem, że jasne, nie ustrzeżemy się też błędów, bo dzisiaj możemy zostawić plażę czystą i posprzątaną. Coś się wydarzy w nocy, coś się wydarzy nad ranem przed otwarciem obiektów, ale jakby na wszystkie takie sygnały będziemy reagować, nie będziemy absolutnie ich bagatelizować. Tych to obiektów Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji ma mnóstwo i gdzie się nie pójdzie, to jest jakiś obiekt sportowy należący do nas. Ja bardzo dziękuję też pracownikom za ich wkład i za to, że bez względu na to, czy trzeci raz muszą znów coś zamalować, bo zostało pomalowane, to po prostu robią. Czy jak kończą pracę i wysprzątają plażę z butelek, ze śmieci, a rano przychodzą, znów one się pojawiają, to po prostu robią to i tutaj wielka zasługa dla pracowników Centrum Sportu.
7: Wiemy, że 10 lipca będzie padać w tym roku, a no to dlatego, że będzie ogólnopolski nocny turniej siatkówki plażowej w Ostródzie nad jeziorem Sajmino, a jeśli ten turniej w Ostródzie się odbywa, to zawsze pada. Przynajmniej tak pokazuje historia, ale można wygrać tysiaka. Tyle zgarnia najlepsza para w tym roku. 600 zł drugie miejsce, 400 zł trzecie, no i 200 zł dla czwartego miejsca. Zainteresowanie duże i czy będzie padać?
9: Ja po pierwsze mam nadzieję, że będziemy afirmować słońce, więc poproszę ciebie również o to, żebyś afirmował słońce.
7: Słońce i księżyc.
9: Słońce i księżyc, bo pamiętam sama turniej, gdy pracowałam jako organizator sportu, gdzie kończyliśmy o 6 rano lub 6.30 kiedyś zdarzył się taki turniej i faktycznie o tej godzinie absolutnie wtedy wręczyliśmy nagrody. Zainteresowanie turniejem jest, wpływają już zgłoszenia od początku, gdy tylko pojawił się plakat na naszych mediach społecznościowych. To fajna impreza, fajny czas, ale faktycznie jak nie pada. Mam nadzieję, że nie będzie padać.
7: Tak, i ja tylko dodaję, że zgłoszenia 7 lipca, a my słyszymy się w audycji sportowej za tydzień. Dzięki, że byliście z nami.
9: Dziękuję.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
7: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury powiem o niebezpiecznej sytuacji, do której doszło w miniony poniedziałek. Mieszkaniec Ostródy wszedł do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie budynku Urzędu Miasta, oblał się łatwopalną substancją i groził, że się podpali. Na miejscu interweniowała policja, straż miejska, a także zespoły ratownictwa medycznego. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Tak zdarzenie opisuje Anna Karczewska, oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Ostródzie.
10: W poniedziałek 15 czerwca po godzinie 8.30 oficer dyżurny ostródzkiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie w budynku Urzędu Miasta w Ostródzie znajduje się mężczyzna, którym swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie samego. Zachowanie 69-latka zaniepokoiło pracowników obydwu urzędów, o czym zostały powiadomione służby. Na miejscu oprócz policjantów interweniował zespół karetki pogotowia, który nie stwierdził podstaw do hospitalizacji mężczyzny. 69-latek został zatrzymany przez policjantów prewencyjnie celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
7: Jak udało mi się ustalić, burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski złożył zawiadomienie z artykułu 160 kodeksu karnego. Dotyczy to przestępstwa narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mieszkaniec Ostródy, który groził samospaleniem, został przewieziony na dalsze badania do szpitala powiatowego w Iławie. To jednak rodzi kolejne pytania. Udałem się z nimi do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
11: Ewa Zaryciska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
7: Pani dyrektor, w poniedziałek doszło do bardzo przykrego incydentu na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, ale też Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Jeden z mieszkańców wszedł do waszego budynku, oblał się łatwopalną substancją. No właśnie, przykra sytuacja, która też zagrażała przede wszystkim mieszkańcowi, ale również pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wracamy, można powiedzieć, do tego tematu, bo my wielokrotnie w swoich rozmowach poruszaliśmy to, że zawód pracownika socjalnego nie jest przyjemną pracą.
11: Zgadza się, w obszarze pomocy społecznej pracujemy często z trudnym klientem w kryzysie choroby psychicznej, bezdomności, uzależnienia, gdzie stykamy się z roszczeniowością, z wybuchem agresji i pracownicy socjalni, ale również pracownicy ośrodka są rzeczywiście tym zagrożeni. Ta sytuacja z poniedziałku wzbudziła realne zagrożenie i obawy o zdrowie i życie nawet pracowników. Pan wszedł rzeczywiście do pomieszczeń biurowych naszego ośrodka. W jednym z nich oblał się tą substancją łatwopalną, no i groził, że się podpali. Opary, które unosiły się w powietrzu tej substancji, to wiadomo, że spowodowałyby uszkodzenie ciała nie tylko tej osoby, ale i osób postronnych.
7: Pani dyrektor, ale możemy potwierdzić, że nikomu z pracowników kolegów w tym poniedziałkowym zdarzeniu nic się nie stało?
11: Nic się nie stało, na szczęście, dzięki właściwej reakcji pracowników, ponieważ cały czas dbamy o to, żeby też szkolić pracowników, jak z takimi osobami rozmawiać, jak wyciszać te stany agresji. Więc tutaj pracownicy naprawdę stanęli na wysokości zadania, właściwie się zachowali i nie doszło do tragedii.
7: No dobrze, ale porozmawiajmy o przyszłości, bo skoro do takich zdarzeń, i to tragicznych, w skutkach dochodzi w Polsce, to pokazuje historia, to czy wy rozmawiacie z burmistrzem Ostródy, żeby wdrożyć jakiś plan bezpieczeństwa dla pracowników socjalnych? Ale pani dyrektor, ja pamiętam, że dawniej na teren ośrodka, zanim się weszło, to trzeba było porozmawiać z portierem. Dzisiaj została portiernia. Gdzie jest portier?
11: Rzeczywiście etap portierni i osoby tam to były czasy COVID-u i z tym związane zagrożenia i to wymusiło zatrudnienie takiej osoby. W tej chwili takiej osoby nie ma. Pan burmistrz sam tutaj już spotkał się z pracownikami, z całą kadrą, ze mną i będziemy na pewno rozmawiać nad tym, żeby poprawić ten stan bezpieczeństwa i co jeszcze możemy zrobić, żeby jak w najwyższym stopniu zadbać o to, żeby pracownicy czuli się bezpiecznie na terenie zakładu pracy.
7: Ochroniarz?
11: Może ochroniarz, może przyciski bezpieczeństwa. Do tej pory mamy już w przestrzeniach wspólnych, w korytarzach, na klatkach schodowych kamery zainstalowane i na pewno pan burmistrz powiedział, że poszuka środków i coś postara się tutaj pomóc.
7: Czy w takim razie często dochodzi do takich sytuacji, może mniej groźnych, ale nieprzyjemnych? Wyzwiska, obelgi, raz w miesiącu, raz w tygodniu?
11: Rzeczywiście często pracownicy w swojej pracy spotykają się czy to z rozmowami telefonicznymi, czy w bezpośrednim kontakcie z niepochlebnymi opiniami o sobie na temat prowadzonych postępowań. Staramy się, żeby właściwie też się zachowywali i potrafili uspokoić klienta w takiej sytuacji. Uczestniczą w szkoleniach, które podnoszą ich kompetencje i umiejętności w tym zakresie. No jest to nieodłączny niestety element pracy w obszarze pomocy społecznej i nie mamy wpływu na zachowanie tej osoby. Możemy tylko spróbować po prostu przeciwdziałać.
7: Jak udało mi się nieoficjalnie ustalić tego dnia, w którym mieszkaniec Ostródy wtargnął do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także Urzędu Miasta, miał zostać eksmitowany ze swojego prywatnego mieszkania. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Melo Radia Mazury.
6: Zmieniamy temat.
7: Ze mną w studiu Piotr Lisowski, prezes Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników. Witam serdecznie.
12: Dzień dobry, witam państwa wszystkich serdecznie, witam pana, panie dyrektorze.
7: Panie Piotrze, ta współpraca Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników i miasta układa się dobrze.
12: Tak, wróciliśmy na te właściwe tory. Od kilku lat powróciliśmy z tajemnicami. W zeszłym roku realizowaliśmy to w dwóch fazach. Jednej to była właśnie współpraca z miastem, a druga to był nasz projekt dwuletni, gdzie była Ostróda od strony ekologicznej, eko-Ostróda. Właśnie mieliśmy spacery eko w tym roku i wszystkie spacery są finansowane przez Urząd Miasta w ramach współpracy, konkursu na ten właśnie projekt i w ramach tajemnicy Starej Ostródy.
7: Eko-odkrywcy to projekt, tu pozdrawiamy panią Ilanę Grabowską,
12: tak,
7: która realizowała
12: pisała.
7: Ten projekt. Fenomenalne działania, nie tylko wycieczki, ale mieliśmy też i sprzątanie jezior, terenów wokół naszych jezior. Mieliśmy wykłady, ale były też i nocowanki w lesie, także wiele, wiele atrakcji z tym związanych.
12: Tak, tak. To był taki duży projekt dwuletni, duże pieniądze, dużo działań. W tym roku zabrakło nam kilku punktów do kolejnego projektu, ale proszę państwa, no tak bywa, to są projekty. Natomiast tutaj wracamy do tej formuły, będzie wyjście niestety tylko raz dziennie, czyli w każdą sobotę do 3 października. Będą tematy nowe, mamy troszeczkę nowe podejście do tego, chcemy troszkę zmienić też. W ramach tego spaceru jest oczywiście wejście do Zamku Ostródzkiego, zwiedzamy wystawę i również w ramach tego spaceru każdego będzie wejście na wieżę widokową Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Ksiądz nas czeka, już też się przygotowuje, gdzie będziemy mogli podziwiać piękny nasze miasto, nasz region, zobaczyć, popowiadać. Oczywiście tematyka również będzie na plakatach, natomiast pierwszym tematem, powiedzmy takim sztandarowym, Ostróda na przestrzeni wieków, czyli dla każdego coś miłego, bo zaczynamy od prehistorii naszych terenów, później te czasy najdawniejsze do współczesności takim spacerem. Natomiast mamy kilka nowych spacerów. Taki temat, jak to dawniej do nauki zachęcano, czyli o ostródzkich szkołach, o kształceniu, jak to wyglądało również na przestrzeni wieków. Pozostajemy również z tematem, który miał bardzo dobre notowania i bardzo często Państwo o niego pytaliście, bo on był parę lat temu. To jest ostróga na styku kultur i religii, czyli te przemiany, które powstają w XVIII wieku, kiedy gminy żydowskie dostają pozwolenie na osiedlenie się na naszym terenie, czyli właściwie mamy dwie religie, religię mojżeszową i chrześcijaństwo, a w ramach chrześcijaństwa podział na protestantów, katolików i również wiek XIX, kiedy zaczynają w kościołach protestanckich pączkować nowe odłamy, których tutaj w Ostródzie też kilkanaście się pojawiło, a dziś mamy też kilka również kościołów, które są zarejestrowane w Polskim Związku Wyznaniowym i działają na naszym terenie, więc też o tej współczesności. Kolejny taki temat, który powraca, ale troszeczkę będzie rozbudowany, zmieniony, to jest śladami ostródzkiego Eskulapa, czyli nasza medycyna, bo jesteśmy miastem, które było zakładane przez zakon Świętej Marii Pan Dominikańskiego w Jerozolimie, popularnych zwanych również szpitalnikami, czyli pierwsze szpitale to już czasy krzyżackie i oczywiście tych szpitali kilka w Ostródzie również było, więc tą trasą też będziemy przechodzić. No oczywiście jak to było z pobytem cesarza Napoleona w Ostródzie. Temat do dziś ciekawy, a w związku z tym, że jesteśmy od kilku lat miastem cesarskim, to warto o Napoleonie dużo wiedzieć, powiedzieć, bo jednak patrząc na dzisiejsze granice Polski, Ostróda jest jednym z niewielu miast, gdzie Napoleon rzeczywiście długo był, bo na naszym terenie w Polsce, w obecnych granicach mamy z miasta, które był jeden dzień, dwa dni, trzy, pięć dni, cztery, no a u nas te kilkadziesiąt dni przebywał, więc co tu się wydarzyło, jak to było i jak to z tą Marią Waleską również było, bo to ten romans się pojawia również w historii. Kolejny temat to jest na wodzie i na szynach, czyli kolej i kanał XIX wiek. I to mamy właśnie takich sześć tras, które w ciągu tych kilku miesięcy będą powtarzane. One będą się zazębiały, będą szły, jest specjalny grafik wykonany i według tego grafiku będziecie Państwo również informowani na naszej stronie Mazury Przewodnicy. Myślę, że na stronie miasta również będzie to umieszczane, jakie tematy, w jakim miesiącu będą.
7: To są wycieczki dla wytrwałych, dla ciekawych. Dlaczego mówię dla wytrwałych? Bo wejście na punkt widokowy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego to jest wyzwanie.
12: No, sto parę schodów do pokonania. Jest to wyzwanie, ale jaka nagroda.
7: Ale jaka nagroda.
12: Widok, dzwony, mechanizm zegarowy. Tutaj, proszę Państwa, musimy się pochwalić, bo niewiele kościołów i wież w naszym regionie posiada zachowany, oryginalny, czynny, nie tylko zachowany, ale i czynny, funkcjonujący z początku XX wieku mechanizm zegarowy i z przewodnikiem możecie Państwo wejść na wieżę i zobaczyć, nie powiem dotknąć, bo nie wolno tego tam palców wkładać, ale szafę mechanizmu można otworzyć, zrobić zdjęcie, nagrać film, zobaczyć jak to działa. I bo jest to czynny, sprawny, funkcjonujący.
7: Turysta, jeśli przychodzi, to on pewnie całą wycieczkę was słucha i nawet nie odrywa wzroku i uszu od was, przewodników, ale zdarzają się tacy mieszkańcy, którzy po raz kolejny chcą posłuchać o Ostródzie na przestrzeni wieków, bo może jakieś nowe fakty, nowe eksponaty, bo dlaczego o tym mówię? To jest cykl wycieczek, panie Piotrze, 10 lat ponad już oprowadzacie.
12: Ponad 10 lat. To jest z przerwą pandemiczną i z tymi zawirowaniami, jakie tutaj były, to mamy ponad 13 edycję.
7: I teraz tak, słyszymy Ostróda na przestrzeni wieków, ale w naszym muzeum co roku przybywają eksponaty, o których można posłuchać i zobaczyć.
12: Tak, to jest właśnie taki ciekawy temat, bo niby on się wydaje troszeczkę oklepany, bo od początku funkcjonuje. Natomiast są dwie rzeczy. To, co pan wspomniał. Pojawią się eksponaty, badania. W związku z tym, że tutaj dużo się buduje w naszym terenie, więc jakieś nowe wykopaliska, nabytki. To to jest jedna rzecz. Również w związku z tym, że historia, mimo że dotyczy czasu przeszłego, ale nowe opracowania, nowe ciekawe wydarzenia, które również promujemy, pokazujemy to muzeum. 10 lat temu, można powiedzieć, wystawa napoleońska była tylko fragmentem, akcentem. Dzisiaj mamy już większą część tej wystawy, mamy osobną salę, możemy więcej powiedzieć, więc to też jest dla nas dość ciekawe. Jeśli ktoś z Państwa był kilka lat temu, widział nasze wykopaliska, mamy nowe rzeczy, które się pojawiają w muzeum, więc jest o czym porozmawiać. I mieszkańcy Ostródy, już to zauważyliśmy, też przychodzą posłuchać o naszym mieście, natomiast to jest też pewna kwestia przewodników, bo oczywiście temat jest jeden. Jeśli chodzi o fakty, no to każdy mówi to samo. Natomiast każdy z nas jest innym człowiekiem, każdy ma inną ekspresję. Jeden bardziej zwraca uwagę na kwestie socjologiczne, budowania społeczeństwa, jak to wyglądało. Ktoś bardziej na architekturę, ktoś bardziej na przyrodę.
7: W każdą sobotę o godzinie 15 możecie skorzystać z tych bezpłatnych wyjść, aż, uwaga, do 3 października. Wówczas zamykamy sezon.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
13: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
14: O poranku ruch w Ostródzie nie za duży, jeździ się dobrze, warunki do jazdy także są ok. Przypominam, że nie przejedziecie ulicą Grunwaldzką między Hardera a Armii Krajowej. Z powodu remontu ten kawałek trzeba objechać przez ulicę Sienkiewicza i początek ulicy Grunwaldzkiej od Ronda Weteranów.

Najlepsze, co dziś na was czeka, zaczyna się tak wcześnie rano. Mamy piątek, to 19 dzień czerwca i już w 6:30 podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Darłak. Cześć, dzień dobry, hej!

Craven i I Run w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a żeby dobrze się wam ten piątek zaczął, to ja mam dla was tak z samego rana torbę Melo Radia do zgarnięcia. Przyda się wam na pewno na co dzień, warto mieć ją także ze sobą latem na wakacjach, sporo w niej zmieścicie i fajnie wygląda. No to dzwońcie, 321-321-777, numer do studia Melo Radia dla was tak z samego rana, sprawdźcie, czy odbieram. 321-321-777, w jakiej formie tam jesteście od samego rana, pochwalcie się, że super i zgarnijcie przy okazji taką właśnie torbę Melo Radia. 321-321-777.

0: Shock to you, another w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy piątek rano, zauważyłaś, Agnieszka?
1: Tak, zauważyłam i bardzo się z tego cieszę.
0: A o której rano zaczęłaś piątek, przyznaj się?
1: O 5:30.
0: 5:30, to ty już jesteś ponad godzinę na nogach. I co zdążyłaś zrobić w tym czasie, co? Szybko, sprawozdanie, raport z samego rana.
1: Przygotowałam się do pracy, jestem właśnie w drodze do pracy, później szybki obiadzik i następnie przygotowanie do zakończenia sezonu piłkarskiego w szkółce mojego syna.
0: To ty masz już mistrzostwa, czyli jeszcze finał przed finałem u ciebie.
1: Tak, zgadza się.
0: Będzie się działo, dobra, to trzymamy kciuki bardzo mocno za syna i za ciebie też, uwaga, bo dla ciebie teraz w finale startujemy.
2: Szoty w Melo. Melo.
0: Agnieszka, za chwilę będziemy wiedzieć o tobie prawie wszystko. Krzesło obrotowe czy zwykłe?
1: Obrotowe.
0: Gruszka czy kiwi?
1: Kiwi.
0: Okej. Okay. A lipiec czy sierpień?
1: Sierpień, obowiązkowo sierpień.
0: Sierpień się miło kojarzy, to masz na co czekać. Słuchaj, to wchodź w to lato i w sierpień też z fajną torbą Meloradia. Mamy ją dla ciebie, już pakujemy, już wysyłamy do ciebie. Mega super piątku, paga, hej.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradiu od samego rana dla was. Już za 15 minut siódma. Śpieszycie się mocno, ale znajdziecie się chwilę pewnie, żeby zadzwonić do Melo. To zróbcie to. Jak najbardziej pochwalcie się, co u was z samego rana. 321 321 777.

0: Lonnie Alan Walker. W Melo Radio podkręcamy tempo, dzisiaj piątek, zauważyłeś, nie?
1: No tak, nie da się ukryć.
0: No właśnie, nie da się ukryć, że newsy będą, bo siódma się szybko zbliża, to za chwilę.
1: Zgadza się i będzie o tym, że mniej płacimy dzisiaj.

0: Za paliwo jeszcze mniej niż wczoraj.
1: Fajnie.
2: A już o 7:00 zagramy.
1: Jeszcze fajniej. Andy Dusty, Zakaria. A jak fajnie w pogodzie będzie, to w prognozie wam powiemy. Już za chwilę warto posłuchać w Melo Radio. Za 6 minut 7:00.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na siłkę do Extreme.
7: Na latę do Sis.
6: Po Wichajster do Refixa.
7: Po kardigan do Sinseya.
6: Po noże do Aldi.
7: Po ręczniki do Stelli.
6: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
7: I narożnik do salonu umebluje.
6: Nieważne po co.
7: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
6: Zapraszamy. Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Doskonale. Kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
16: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas do 1,5, 96,4 albo 89,4 FM.
20: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal mrągowo.
0: No i to nazywa się przyjemny poranek. Już teraz na ostrudzkich termometrach okolice 15-16 stopni. Kurtki i bluzy można zatem spokojnie zostawić w szafach, bo i w kolejnych godzinach będzie przyjemnie i ciepło. Po południu w naszym mieście do 25 stopni. Piątek to kolejny dzień, kiedy nad naszymi głowami będą chmury, ale i na słońce możemy liczyć. Deszcz na razie nam nie grozi.
20: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
1: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
21: Amerykanie dają zielone światło dla stworzenia stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Minister obrony otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu Pita Hexeta. Deklaracja nie jest jednak ostateczna, tłumaczy premier Donald Tusk.
22: Potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia. Liczę na to, że te dalsze ciągi szybko nastąpią.
21: Decyzja Waszyngtonu będzie zależeć od szczegółów oferty, jaką Polska złoży Amerykanom. Teraz Portugalia. Służby rozbiły neonazistowską grupę planującą ataki na polityków. Celem grupy przestępczej miał być m.in. premier tego kraju. Ceny paliw w Polsce dziś znów poszły w dół. Litr benzyny 95 kosztować może maksymalnie 6 zł, a diesla 6,20. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo do 8% obowiązuje tylko do 30 czerwca, a obniżka akcyzy skończyła się w miniony poniedziałek.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Wasz poziom alergii dzisiaj rośnie od samego rana bardzo mocno, no bo piątek, mamy finał tego tygodnia. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Baltek, Marcin i Daria, fajnie, że jesteście. Inni gadają, a my już gramy. Jest siódma.

Where did you go? Jack Jones w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Co wolicie, pobiegać czy pospacerować? Pytam, bo dzisiaj mamy dzień leniwych spacerów. Można nabić trochę kroków, ale też piątek przy okazji, czyli wiadomo, że będzie się działo. No wiadomo, początek weekendu, a już za chwilę powiemy wam o tym, co właśnie teraz jest 12 po 7 odczuwa większość młodych ludzi. Sprawdźcie, czy też to czujecie.

0: Sugar. Robin Schulz w Meloradiu, 17 minut po siódmej. Mamy już w piątek rano. I jak tam wasze samopoczucie? Co czujecie? Co czujecie? Bo słuchajcie, w zasadzie to nie pytam, bo my wiemy, co większość czuje. Okazuje się, że prawie 85% młodych Polaków codziennie rano odczuwa zmęczenie. Dlatego też rośnie liczba uczniów sięgających po kofeinę w różnych postaciach. Nie tylko w formie kawy, ale też napojów energetycznych czy maczy oraz różnych saszetek albo cukierków kofeinowych, no i także suplementów, które niby tam mają poprawiać koncentrację. Różnie to wiadomo, indywidualnie bywa. Kawę coraz częściej pije się też, to ciekawe, na imprezach zamiast procentów. No. Temat dotyczy nie tylko Polski. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii na przykład już teraz okazuje się, że więcej młodych ludzi pije na co dzień kawę niż herbatę. A u nas codziennie rano macie dawkę dobrej muzycznej energii. Korzystajcie całkiem za free. No i skupcie się na tym, co dzisiaj najlepsze, bo przecież mamy piątek, czyli jeszcze przed 10 w Melo. Zaczniemy wam weekend. Teraz 18 minut po siódmej.
1: No właśnie, bo jak zapytałeś, co czujecie, to ja poczułem weekend.
0: Bardzo słuszne odczucie. Daj Good Boys w Melo teraz.

0: Rewelacyjne brzmienie, ten numer ma w sobie mega moc, Enema i Beautiful, no pięknie brzmi w piątek z samego rana. Wyjątkową propozycję mamy dla was, słuchajcie, no tego jeszcze nie było, to jest numer prosto z 30 Meloradia, a dziś 30 Meloradia na żywo możecie współprowadzić razem z Olkiem, Pychu zaprasza. Już dzisiaj startujemy z nowym cyklem imprez Płynę z Melo, dzisiaj właśnie pierwsza odsłona, 30 Meloradia na żywo specjalnie dla was. Olek Pych poprowadzi ją prosto z barki przy bulwarach Wiślanych. Wy też możecie tam być, wbijajcie na naszego Instagrama, tam więcej szczegółów o tym także, co będzie się działo. Olek zaprasza zaraz po 30 Meloradia oczywiście. Dobre Melo właśnie prosto z barki, na żywo dla was.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
2: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
3: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
4: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
5: bakłażan.
2: MT.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
15: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
16: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za twoim tempem życia? Poznaj BMW X1. Wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
17: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
18: Uwaga, super promocja w Teddy.
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.

0: Fluff, Marlon Hofstorf w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a on będzie na Tomorrowland, na pewno to już niedługo, będą też Patrycja i Kasia.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj cekiny!
0: Szykujcie cekiny, szykujcie brokaty. Szykujcie się na Tomorrowland. To wyjątkowe przeżycie razem z Meloradiem. Jak chcecie też tam pojechać, to wbijajcie na Meloradio i to szybko, bo naprawdę okazja przed wami wyjątkowa. Napiszcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Dołączcie foto i filmy. No i wbijajcie też na naszego Instagrama. Tam możecie zobaczyć, co dziewczyny wymyśliły, żeby pojechać na Tomorrowland. To taki szybki skok z siłowni do Belgii.

0: Najlepszy drop nowych hitów. Zawsze wola dla was to Moonlight. Już za 8 minut będzie 8. Już Marcin gotowy, żeby już za chwilę przekazać wam newsy.
1: A w nich będzie o tym, czego lepiej z urlopu na Sardynii nie zabierać ze sobą do domu.
2: A już o 8 zagramy
0: Thomas Gray w Melo Radio. Słyszałem już dzisiaj słowo weekend, ale ktoś tu chyba powiedział urlop. To ja dorzucę jeszcze prognozę pogody. Za chwilę w Melo.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Developer Credo spółka ZO ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnych stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
12: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Po reklamie.

0: Zbliżające się wakacje to czas wzmożonych wyjazdów dzieci i młodzieży na różne obozy, kolonie i zgrupowania. By wyjazd był bezpieczny, warto skontrolować autokar, którym odbędzie się podróż. W Ostródzie policjanci przyjadą na wskazane miejsce. Wystarczy do nich zadzwonić i się umówić.
1: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
0: Ciepło, coraz cieplej, a w weekend nawet upalnie będzie na Warmii i Mazurach. W prognozach temperatury powyżej 30 stopni i to już jutro. Dziś do 25 maksymalnie, tyle będzie w Ostródzie i pobliskich miejscowościach około 15. Piątek będzie całkiem pogodny, na niebie słońce i chmury, ale nie groźne, o deszczu z nich nie ma mowy. Jutro podobnie, w niedzielę może zagrzmieć.
1: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
2: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
3: Zarząd Szpitala Południowego w Warszawie odwołany na wniosek prezydenta stolicy. Młody lekarz milioner zwrócił placówce 500 tysięcy złotych i zrzekł się mandatu dzielnicowego radnego. W tle wciąż jest sprawa saloniku VIP dla polityków. Jeżeli to się potwierdzi, konsekwencje zapowiedział premier Donald Tusk.
4: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
3: Według posłów PiSu lekarz zatrudniony był też w szpitalu brudnowskim. Dowództwo centralne USA poinformowało o zniesieniu blokady irańskich portów. Iran przestał atakować statki przepływające przez cieśninę Ormus. 4 tony piasku, kamyków i muszelek z plaż Sardynii. Tyle zakazanych pamiątek odebrano turystom w ciągu 2 lat. Kara za ich wywóz wynosi od 500 do 3000 euro.
5: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Tak, to już dziś piątek, już niedługo weekend, a jeszcze szybciej okazja, żeby pokazać, że jesteście gotowi na wszystko w naszej zabawie już za chwilę. Waltek, Marcin i Daria. Siemanko!

znowu wam powiem, że możecie dzwonić do Melo właśnie teraz 321-321-777, bo to jest ten moment, kiedy czekamy na was, na dwie osoby, które wezmą udział w zabawie gotowi na wszystko. Mamy dla was fajny merch do zgarnięcia, torba i skiety czekają. 321-321-777. Dzwońcie już teraz, to jest właściwy moment. Czekamy na dwie osoby. Nagrody czekają na was.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Cześć Aniu, hej, hej, siema.
2: Hello.
0: Hello. I Robert też się odezwał. Hello, Robert. Cześć, cześć. Jest Ania, jest Robert. No to tak, Ania w planie ma weekend na Helu. Fajnie, zazdrościmy. A Robert to w planie ma remont. Jesteśmy z tobą, Robert.
3: Współczujemy.
4: Ale mentalnie czy fizycznie? Wolałbym fizycznie.
0: Mentalnie.
3: Mentalnie, tak, zdecydowanie.
0: Fizycznie będziemy na Helu, no co mam ci poradzić? Słuchaj, nie no.
4: No trudno, czyli już przegrałem.
0: Możesz liczyć, nie no, słuchaj Robert, spokojnie, dopiero zaczynamy, rozkręcamy się, wiesz, jest dobrze. Możesz liczyć na pełne wsparcie i dużo energii od nas. Słuchajcie, mam dla was skiety za dwie dobre odpowiedzi, za jedną melotorbę i najważniejsza zasada w tej zabawie, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać?
2: Jasne, jasne.
4: Pewnie.
0: No to jedziemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Uwaga, pytanie pierwsze. Skąd Olek Pych dziś poprowadzi 30 Meloradia? Z barki przy bulwarach Wiślanych czy ze stadionu PGE Narodowy?
4: Robert. Ania.
0: Robert pierwszy chyba, co?
3: Tak, Robert.
0: No, Robert. Robert. Robert?
4: Z barki.
0: Dobrze.
3: Brawo.
0: Uważnie, dobrze. Dobrze.
3: Super.
0: Słuchaj, może zrobisz sobie, wiesz, przerwę w tym remoncie i wpadniesz, no, Robert. Rozważ tą opcję, dobra? Zastanów się, jest jeszcze chwila. To dzisiaj wieczorem. Pytanie numer dwa. Uwaga. Co robi się na karaoke? Śpiewa najgłośniej na świecie?
4: Robert.
0: Czy słucha Ania. Innych? Robert. Robert. Pierwszy. Robert, słuchamy?
4: Śpiewa najgłośniej na świecie.
0: Jasne, że tak. Chociaż tutaj powiem ci, że obie odpowiedzi byłyby chyba poprawne. 2-0, Robert, ale pocisnąłeś. Ania, no nie dał ci szans.
2: A tak?
0: No, tak.
2: No nie dał, nie dał.
0: Ania,
2: tak,
0: ale...
2: brutal.
4: Ale za to wyszłam uści.
0: No, ale za to uwaga. Za to, Ania, my ci damy. Merch od Melo też, bo w tej zabawie każdy wychodzi zadowolony. No, a Robert dzisiaj zgarnia pulę. Specjalnie dla ciebie, Robert, coś, w czym będzie ci się idealnie remontować, czyli skiety Melo Radia. Trzymajcie się, pozdro, hej.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio.
0: Teraz w Melo już 19 po 8. I Sam Felt.

0: Elton. I halo, świetnie się niesie ten numer, świetnie niesie się też piątek. Niech tam się odpowiednio rozniesie. Poczujcie weekend u nas wcześniej niż gdzieś indziej, bo przecież zaczniemy go razem jeszcze przed 10:00. Na razie w 8:30 idzie nieźle. Offenbach w Melo za chwilę.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Hej! Tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka, kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
15: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
18: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
19: O reklamie.

0: Kebba. Mamy dla was taką muzę i dużo energii od samego rana codziennie, a dzisiaj piątek, to oprócz tego, że weekend mamy wcześniej, przed 10 go razem zaczniemy, to mamy także szybką kasę, a dzisiaj do zgarnięcia 500 dla was. Szybka kasa czeka. Roxana, na co pójdą te pieniądze?
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: Przełamcie się, a my pomożemy odpowiednio. Kasa czeka. Wy jaki macie pomysł? Na co przepuścicie w weekend te pieniądze? Kasa trafi do was od razu, więc wy też od razu wbijajcie na meloradio.pl i pochwalcie się swoim pomysłem.

0: Mello Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Szukaj Liwka i chcę więcej. Najlepszy drop nowych hitów to propozycja do 30 Meloradia. Chcecie więcej? To świetnie, bo my jesteśmy przygotowani. Już dzisiaj od 18. Pychu, zapraszam Was do współprowadzenia 30 Meloradia. Na żywo. Wyjątkowo taka okazja. Razem z nim lista dzisiaj prosto z barki Kaskada przy bulwarach Wiślanych. A zaraz po liście startujemy z dobrym melo. Wpadajcie, zobaczcie na naszym Instagramie, co tam na Was czeka i co przygotowaliśmy dla Was na tej barce. Mega klimat gotowy. Pojawcie się, obczajcie te lustra. Szczegóły na naszym Instra. Wbijajcie, zobaczcie. Olek Pych zaprasza. 30 Meloradia dzisiaj na żywo dla Was od 18 na barce.
1: A już o 9 zagramy
0: Kungs w Meloi Galaxy. Za chwilę też będą newsy i prognoza pogody. Za 9 minut 9.
1: Reklama.
2: Na siłkę do Extreme.
3: Na latę do Sis.
2: Po Wichajster do Refixa.
3: Po kardigan do Sinseja.
2: Po noże do Aldi.
3: Po ręczniki do Stelli.
2: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
3: I narożnik do salonu Umebluje.
2: Nieważne po co.
3: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
2: Zapraszamy.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: na sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducati.

0: Otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
6: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
9: Po reklamie.

Mieszkańcy Morąga łatwiej dotrą do pociągów. Nowa kładka powstaje w odległości kilkudziesięciu metrów od starej, rozebranej kilka dni temu konstrukcji. Będzie miała około 100 metrów długości i połączy okolice Alei Wojska Polskiego i ulicy Dworcowej. Poprawi bezpieczeństwo i usprawni komunikację.

0: Pogoda z dnia na dzień będzie coraz bardziej letnia. Już w weekend będzie gorąco, a nawet upalnie. Dziś ciepło. Na termometrach w Ostródzie około 15 zobaczymy 25 stopni. Na warmińsko-mazurskim niebie słońce i chmury, ale o deszczu z nich nie ma mowy. Wiatr dziś nie będzie nam dokuczał. W weekend pogodnie, tylko w niedzielę w naszym regionie mogą zdarzyć się burze.
1: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Dzik przewrócił wózek z 13-miesięcznym dzieckiem w Krakowie. Do zdarzenia doszło na osiedlu Kliny. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miasto zwołało na dziś sztab kryzysowy. Teraz zaglądamy do tabeli wyników Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kanada pokonała Katar 6-0. Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie RPA Czechy zakończyło się remisem 1-1. A Meksyk zwyciężył 1-0 z Koreą Południową. Miski z wodą dla psów pojawiły się w Katowicach. Zostały wystawione, bo zbliżają się upały, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta.
3: Przed budynkami użyteczności publicznej, tymi miejskimi, a więc Urząd Miasta, a więc Miejskie Domy Kultury.
2: Dla ludzi natomiast ustawiono kurtyny wodne, które włączają się, gdy temperatura przekracza 24 stopnie.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Taką kurtynkę warto byłoby mieć ze sobą, bo weekend zapowiada się naprawdę fajnie. My mamy dla Was dużo orzeźwiającej, energetycznej muzy. Od samego rana jak zawsze podkręcamy tempo i gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, siema.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. David Guetta i Baby Don't Hurt Me. Tak dla was gramy dzisiaj w piątek. Mamy 19 dzień czerwca i mamy jeszcze coś. Mamy weekend dla was, który zaczniemy najwcześniej, najszybciej na świecie.
1: Dawaj,
0: jeszcze
1: dawaj,
0: w tej
1: dawaj,
0: godzinie,
1: dawaj.
0: Jeszcze przed 10:00. A teraz Olok i Khalid Melo.
1: Wypuść ten weekend z szafy. Już.

0: Calvin Harris, Under Control, jedna z gwiazd tegorocznej edycji Tomorrowland w Belgii, BOOM, gdzie oczywiście was zabieramy. Teraz już 17 minut po 9, podkręcamy tempo w Melo Radio. Zastanawialiście się, co, uwaga, co spala więcej tłuszczu? To dla tych istotnych, którzy próbują się odchudzić. Słuchajcie, chodzenie czy bieganie? Tutaj może pomóc taki nowy trend 12-5-30. Uwaga, obie aktywności, zarówno chodzenie, jak i bieganie, dobrze wpływają oczywiście na naszą formę i zdrowie, ale jeżeli chodzi o spalanie nadwagi, to wszystko zależy, wyobraź sobie, od pochylenia terenu. Jednym z takich nowych trendów jest trening, który można nazwać krótko 12-5-30. Jeżeli wolicie chodzić niż biegać, to jest idealna opcja dla was, możecie sobie popróbować w weekend. I taki trening 12-5-30 polega na marszu na bieżni, uwaga, ustawionej na nachylenie 12%, czyli tak do góry, z prędkością 5 km na godzinę, no tak mniej więcej, nie? Przez 30 minut, czyli przez pół godziny maszerujecie 5 km na godzinę na takiej pochylonej bieżni. Czyli jednak czasami w życiu musi być pod górkę, żeby później było lżej.
1: Czyli 2,5 km w pół godziny.

0: Słuchajcie, w piątek o tej porze to można powiedzieć, że jest pięknie, super, rewelacyjnie, a będzie jeszcze lepiej przecież, bo cały weekend przed nami. Przed nami też Pitbull i Chris Brown, International Love za chwilę w Melo. Tak dla was zagramy, tak podkręcamy tempo. 25 po 9.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan. Autopromocja. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet.
4: Let's go!
5: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute-bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Benvenuto al ristorante.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
17: Po reklamie.

0: tabletka a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Cizo i Bladka w Melo. No nie, no jest takie miejsce, gdzie nie może was zabraknąć. Super klimat, muza i najlepsi DJ-e. No i wy oczywiście na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten weekend zapamiętacie na długo, to gwarantujemy. To już od 31 lipca do 2 sierpnia. Swoje sety na Sunrise Festival zagrają m.in. Afrojack, Axwell, będzie Seagal Like Usual oraz Paul Van Dyk. Zadbajcie, żebyście wy też byli. Mamy bilety, będą dzisiaj w Meloradiu do zgarnięcia. Słuchajcie uważnie. No i już dzisiaj od 21 na naszej antenie także Sunrise on Air. To tutaj poczujecie klimat tego mega wydarzenia. Już dziś od 21, tylko w Melo.

Robin Schulz i Brother Times w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No i mamy dla was najlepszy czas. Taki, na który czekaliście od jakiegoś czasu już. Wiem, że czekaliście mocno właśnie na to, niektórzy mocno od samego rana w poniedziałek. Nareszcie. No, to korzystajcie, nie? No. Jak czekaliście, żeby ktoś wam to oficjalnie powiedział, to my mówimy, mamy weekend.

0: Blisko coraz bliżej Sunrise Festival, a on też tam będzie. Scooter, jedna z gwiazd Sunrise Festival w Melo. How much is the fish? Weekend otwarty, ciepło, coraz cieplej, a będzie gorąco. Podkręcamy tempo i klimę chyba, co Adi?
1: No zdecydowanie, muszę powiedzieć, że to jest najlepszy wynalazek ludzkości, że w trakcie, kiedy jest 30 stopni, jest coś takiego jak klima.
2: Zimno mi.
1: Daj spokój.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie i Benny Hertz w Melo Radio.
0: Fajne te sople.
2: No, tak zwisają, no.
1: Czy sople?
0: Sople z sufitu.
1: A, no bo sobel też na antenie.

0: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
2: Niskie.

0: budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
2: O reklamie. Trafik.
3: Ruch w Ostródzie wrócił do normy, jeździ się bez większych kłopotów, ale o poranku było niebezpiecznie. Na parkingu Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Wsparcia przy Grunwaldzkiej doszło do potrącenia kobiety na wózku inwalidzkim. Na miejscu pojawiła się karetka pogotowia. Na szczęście skończyło się na niewielkich obtarciach.

0: Po pięknym i słonecznym poranku nad naszymi głowami mają pojawić się chmury. Na szczęście nie groźne, padać z nich nie powinno, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Słońce ma się pokazywać, ale już tylko od czasu do czasu. Mimo to będzie ciepło. Na termometrach w Ostródzie i okolicach zobaczymy 25 stopni. Tyle będzie około 15. Od jutra jeszcze cieplej. Przed nami fala upałów.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. Mężczyzna, który chciał w poniedziałek dokonać samospalenia w ratuszu i MOPS-ie, został skierowany na dalsze badania. Burmistrz Rafał Dąbrowski złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Powodem zachowania mężczyzny miała być eksmisja z zadłużonego prywatnego mieszkania. Rada Miasta zdecyduje, czy w Ostródzie stanie pomnik poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce. Obelisk ma stanąć na skwerze przy rondzie imienia kapelana Solidarności. Zbiórkę prowadzi Stowarzyszenie Represjonowanych w stanie wojennym Pro Patria, mówi opozycjonista Tadeusz Lubaszewski.
2: To dotyczy nie tylko Ostrudzian, płacali ludzie z Polski, moi koledzy po różnych miejscowościach spoza Ostródy. Solidarność zadeklarowała 7 tysięcy wsparcia.
0: Treść napisu na pomniku miał już zaakceptować Instytut Pamięci Narodowej. Głosowanie radnych w tej sprawie 24 czerwca. I na koniec kolizja w miejscowości Tabusz. Wczoraj samochód osobowy zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Autem kierował starszy mężczyzna.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Nie będzie zaplanowanych na dziś rozmów USA-Iran w Szwajcarii. Powodem mają być kwestie logistyczne i planowanie. 36-latek posługujący się gruzińskim paszportem może być zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyznę zatrzymano wczoraj w hostelu pod Warszawą. Zatrzymany może mieć kryminalną przeszłość. Niewykluczone, że w Polsce dopuścił się już innych przestępstw, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Bardzo możliwy jest ten wątek, my go nie przesądzamy. Do tego typu brudnej roboty, proszę wybaczyć ten kolokwializm, wykorzystywane są osoby, które są z tego świata przestępczego.
4: Ofiara zabójcy od lat krytykowała Władimira Putina. Na koniec interesujący pomysł z Włoch. W jednym z miasteczek na Sardynii nie ma ani jednego lekarza. Co zrobił więc burmistrz? Wydał rozporządzenie, w którym wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia.
3: To ostatnie super.
4: Tak.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Chłopco przyszedł i powiedział, macie zakaz chorowania.
4: No coś w tym stylu, nie?
6: Co za ty, wy też nie macie prawa chorować. Skandal, macie wszyscy być zdrowi i cieszyć się piątkiem. Siemano, Adi.

Z Użel i Moving to the Sun w Melo. Użel będzie na Sunrise Festival, wy też, jeżeli chcecie się pojawić na tej imprezie, słuchajcie Melo Radio po 18. No bo dzisiaj swoją drogą o 21 Sunrise On Air i tam też pewnie będzie szansa zgarnąć bilety na tegoroczny Sunrise Festival. A ja teraz przychodzę do was z innym tematem, bo mam do was ważne, ale to bardzo, bardzo ważne pytanie. No bo tak jechałem dzisiaj komunikacją miejską, tak kminiłem. No mówię sobie, że zaraz będę. Ale w sumie zaraz to jest ile? Nie wiem, ile razy w swoim życiu usłyszeliście zaraz, ale odnoszę wrażenie, że każda i każdy z was ma do tego konkretną historię i konkretny czas. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, ile to jest zaraz. Za najbardziej nietypowe odpowiedzi merch Meloradia może być wasz. Hej!

0: Another i Talk to You w Meloradiu. My podkręcamy tempo i mam wielką przyjemność i zaszczyt mówić do was, tak jak w sumie jest mowa w tej piosence. A ja sprawdzam, ile to jest zaraz. WhatsApp Meloradia, nula, poprosimy o pomoc.
1: Szczerze, to długo się zastanawiałam, jak odpowiedzieć na to pytanie. Moim zdaniem długo, ile to jest długo, no to może być zaraz. A zaraz to może być za godzinę, może być za dwie, a może być nigdy.
0: No właśnie, zaraz to jest bardzo trudny określnik czasu. Ile to jest zaraz? Czekam na WhatsAppie Meloradia, nagrywajcie głosówki, a za te najbardziej nietypowe, jak zawsze coś z Melomerczu się znajdzie.
2: Hej! Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

promocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupé dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: A, ale mi gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
4: No. Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew oferuje możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancję do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatną inspekcję auta po roku od zakupu. Więcej informacji w salonach oraz na używane Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska, 39A.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie.

Bambi, Anglo, Shai, BFF w Melo Radio. 17 minut do godziny 11, tu Melo Radio i podkręcamy tempo, a ja w międzyczasie przypominam o jednej ważnej rzeczy. Skoro piąteczek i bardzo gorący w dodatku, to fajnie by było, że tak powiem, dorzucić do pieca w pozytywnym słowa znaczeniu, no i zgarnąć możliwość pojechania na najpiękniejszą imprezę na świecie i w waszym życiu możliwe. Mówię tutaj o Tomorrowland, jeśli chcecie tam być razem z nami, no to koniecznie na meloradio.pl wbijajcie zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Dajcie jakąś fajną fotkę, jak razem imprezujecie, no, albo jakiś film, no i poczekajcie na telefon, no bo zadzwonimy.

0: piosenka przypomniała mi, że mam kawę obok. Nicola Stripsy, Hard to be Humble. Też się cieszę, stary. A co masz w newsach?
1: Co ja mam w newsach? No to ja ci powiem, że ja mam w newsach, że benzyna nie pójdzie w górę na wakacje podobno.
0: No i to jest dobra wiadomość dla osób, które planują trochę pojeździć. Ideolo.
2: A już o 11:00 zagramy.
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Tylko grzecznie przypomnę, że ten numer na 100% usłyszymy na tego

0: stacjonarnych i online. Hebe. Na siłkę do Extreme.
1: Na latę do Sis.
0: Po Wichajster do Refixa.
1: Po kardigan do Sinseya.
0: Po noże do Aldi.
1: Po ręczniki do Stelli.
0: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
1: I narożnik do salonu Umebluje.
0: Nieważne po co.
1: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
0: Zapraszamy.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy, olala, 3 litry, 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Deweloper Credo spółka ZO ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4. Budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
17: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
18: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
19: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
7: Hej!
20: Leć do Auchan

0: Książki Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: Погода.
1: Piątek na Warmii i Mazurach będzie pogodny i ciepły. Temperatura rośnie i około 15 zatrzyma się na poziomie 25 stopni. Tyle będzie w cieniu. W słońcu, które ma się pojawić na naszym niebie, jeszcze wyższe wskazania. Oprócz słońca dziś w Ostródzie chmury, ale o deszczu synoptycy nie wspominają. Weekend jak marzenie z dużą dawką słońca, no i z wysokimi temperaturami.
0: To są newsy Meloradia Mazury.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Spór mieszkańców z drogowcami. Chodzi o próg zwalniający w Idzbarku. Drogowcy odrzucili prośbę o montaż spowalniacza przy krzyżu w centrum wsi z powodu zagrożenia dla kierowców. W zamian urzędnicy proponują, żeby próg zamontować przy ulicy Niepodległości. Prace mają się odbyć przy okazji tegorocznego remontu chodnika. Jest praca w urzędzie. Ogłoszono konkurs na zastępcę naczelnika inwestycji. To po tym, jak dotychczasowy pracownik Leszek Piotrowski został naczelnikiem w drodze wewnętrznego awansu. Rekrutacja trwa do 29 czerwca. Z kolei hotele, restauracje i bary szybkiej obsługi czekają na młodocianych pracowników. Ochotniczy Hufiec Pracy w Ostródzie ma oferty dla osób poniżej 18 roku życia, mówi doradca zawodowy Magdalena Polito.
2: Dniówka jest całościowa, czyli tutaj nie są potrącane żadne podatki, to też jest na plus. Tyle, ile rzeczywiście ma na tej umowie, to tyle dostanie.
1: Wszystkie oferty pracy dla młodocianych są weryfikowane, co daje legalność zatrudnienia.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Moja władza nie ma ograniczeń, tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Zaprzecza w rozmowie z Axiosem, by wojna z Iranem ujawniła ograniczenia jego władzy. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka z nowym zadaniem została powołana na stanowisko wiceminister obrony narodowej. Stanowisko stracił natomiast wiceminister infrastruktury zajmujący się CPK Maciej Lasek. Minister energii zapewnia, że ceny paliw nie poszybują w górę na wakacje. Mimo że obniżka VAT-u obowiązuje tylko do końca czerwca, nie spodziewamy się drastycznych wzrostów cen po tym terminie, mówi Miłosz Motyka.
5: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej, powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
4: Pakiet CPN kosztuje państwo miesięcznie około 1 600 000 000 zł.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
3: 11 na zegarach, siemanko. Cieszę się, że benzyna nie będzie droższa. Lubię jeździć samochodem, dlatego gdzieś sobie pojadę.
4: O, to se pojedź.
3: No i dobra. A to Kaigo i Save My Love, czyli coś, co usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. Jak tam chcecie być, to wbijajcie na meloradio.pl.
4: O, na przykład tam se pojedź.
3: No dobra. No bo dojazd za darmo jest, nie?

0: Meduza i Don't Wanna Go Home w Meloradio, 14 minut po 11, podkręcamy tempo i cieszymy się piątkiem i przy okazji pytam was, ile to jest zaraz? Na WhatsAppie Meloradia, różne głosówki, Grzechu.
1: Nasza chemiczka w liceum zawsze powtarzała, że zaraz to taka duża bakteria, za to nadużywała słowo moment, a moment u niej potrafił trwać nawet 2 miesiące.
0: Strasznie długo, Michał.
2: Adrian, słyszałem, że na antenie pytasz, ile to jest zaraz. Mhm. No dobra, zaraz ci powiem. Pozdrawiam, Michał Szczęstochowy.
0: Dzięki. Hej!

0: Bibi Rexha, David Guetta i Sadgar z Mule Radio. Podkręcamy tempo. 26 minut po 11. David Guetta melduje się na tegorocznym Tomorrowland, także mam nadzieję, że wy też tam będziecie, a jeżeli potrzebujecie motywacji, to daję znaka, że możecie jechać tam razem z nami. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie jechać i dajcie jakąś fajną fotkę albo filmik, jak razem imprezujecie. No, to do dzieła. A w tej godzinie premierowa nowość od The Bauza.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Pat i 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza Dacia Algar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny.
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
16: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
17: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
18: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
19: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSU w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
20: Kia. Movement that inspires. Uwaga! Super promocja w Teddy.
21: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
22: Po reklamie.

0: Calvin Harris, Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No właśnie, serwujemy wam nowości, bo mamy piąteczek, czyli najlepszy i najnowszy drop nowych hitów specjalnie od nas dla was. I The Bauza powracają z kolejnym sztosem, który będzie bardzo wakacyjny i też bardzo imprezowy. Już zresztą Magnetic świetnie się przyjęło, ale to I Wanna, no to jest I Wanna, naprawdę go to the party. I szczerze wam powiem, że mam nieprzyparte wrażenie, że będzie ten numer naprawdę mocno rozgrywał się przez wakacje i usłyszycie go w wielu miejscach. Także jeżeli szykujecie gdzieś czystym przypadkiem imprezę w plenerze, to ta nuta będzie pasować perfekcyjnie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: James Hype i Ferrari w Melo Radio. 10 minut do godziny 12 podkręcamy tempo i James Hype, przypominam, będzie na Sunrise Festival. A ze mną jest Marcin Sikora, mówimy się mano.
1: No cześć, jest takie miasto w Polsce, w którym nocą spaceruje niedźwiedź.
0: Strach się bać.
2: A już o 12 zagramy
0: Gordo, Renicone Valti, Loco Loco. No i Renicone Valti też oczywiście będzie na Sunrise Festival. Jeżeli wy też macie ochotę, słuchajcie Melo Radia po 18 i będą wloty.

0: reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Deweloper Credo spółka ZO ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
12: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
13: Potrzebujesz samochodu, który nadąży za Twoim tempem życia? Poznaj BMW X1. Wszechstronnego SUV-a premium, który łączy nowoczesne technologie, komfort i pewność prowadzenia każdego dnia. Teraz możesz jeździć nowym BMW X1 już od 840 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. To doskonały moment, aby przesiąść się do BMW i cieszyć się radością z jazdy bez kompromisów. Zapytaj o szczegóły już dziś. Dealer BMW Stunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
14: O reklamie.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Pogoda.
1: Astronomiczne rozpocznie się w niedzielę, kalendarzowe w poniedziałek, ale pogoda letnia zrobi się już jutro, bo wówczas w Ostródzie i okolicach dużo słońca.

0: i temperatury powyżej 30 stopni. Dziś odrobinę mniej na termometrach, do 25 maksymalnie około 15. Pogodowo też nie będzie na co narzekać. Na niebie słońce i chmury, ale nie groźne. O deszczu z nich w prognozach nie ma ani słowa.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. O Belgii. Wyzwiska i groźby to codzienność pracowników socjalnych w Ostródzie. Po poniedziałkowym incydencie w placówce mnożą się pytania o bezpieczeństwo, mówi Ewa Zarycińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
2: Może ochroniarz, może przyciski bezpieczeństwa. Do tej pory mamy już w przestrzeniach wspólnych, w korytarzach, na klatkach schodowych kamery zainstalowane. Pan burmistrz powiedział, że poszuka środków.
0: W poniedziałek ostrudzianin wtargnął do MOPS-u i groził samospaleniem. Atrakcyjna działka przy szosie Elbląskiej w Ostródzie nadal do kupienia. Wczorajszy przetarg został rozstrzygnięty negatywnie. Wadium wpłacił inwestor z Małopolski, ale nie dojechał na licytację. Cena wywoławcza wynosiła 441 tysięcy złotych. Podczas drugiego postępowania burmistrz ma cenę obniżyć. I na koniec skromne nagrody w Urzędzie Gminy Małdyty. Wójt Marcin Krajewski w ubiegłym roku wypłacił pracownikom zaledwie 65 tysięcy złotych w formie premii. To najniższa kwota w powiecie ostródzkim.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Sejm uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rząd szacuje, że da to 4 miliardy złotych wpływów do budżetu. Sfinansowałoby to pakiet ceny paliwa niżej. Niedźwiedź spacerował ulicami Przemyśla. Do zdarzenia doszło minionej nocy. Zwierzę nie było agresywne. Policjanci monitorowali jego obecność do momentu, aż opuściło miasto i wróciło do lasu. A dziś w Poznaniu rusza wielki festiwal fantastyki Pyrkon. Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich zapełni się miłośnikami popkultury, science fiction i fantasy z całego kraju. Już w pierwszym dniu imprezy będzie kosmiczne wydarzenie, mówi jeden z organizatorów, Piotr Derkacz.
5: Spotkanie naszej dwójki astronautów, czyli Aileen Collins i Sławosza Uzeńskiego-Wiśniewskiego. To jest naprawdę unikalna rzecz.
4: Festiwal Pyrkon potrwa w Poznaniu do niedzieli.
6: Ale zazdro!
7: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
6: Kto jedzie na Pyrkon, to się bawcie dobrze, naprawdę.
4: Ale no właśnie, chciałeś gdzieś pojechać, to tam też możesz.
6: Nie, no pozwalam. Ja wiem, tylko, znaczy dzięki, nie? Tylko nie bardzo mam czas, ale no mam nadzieję, że nadrobię jakieś fajne foty. Adi z tej strony, siema! Gordo, Renic, on the Balti, Loco Loco, tym zaczynamy. Sunrise Festival, na pewno ta nuta tam się pojawi, no bo Reni będzie grał. I co najważniejsze, wy też możecie tam być. Koniecznie słuchajcie Meloradia po 18, bo wtedy największa szansa na wloty do dzieła.

Singer Kajsa i I Can't Wait, Meloradio, tak, podkręcamy tempo i w sumie dobrze, że jesteście, bo mam dla was fajne informacje, no bo pogoda będzie piękna na ten weekend. Słuchajcie, sprawdźmy to jeszcze raz, żebyśmy byli wszyscy po tej samej stronie pogodowej wiedzy. No i na termometrach w tym momencie widzę, że jest 26 stopni, a w taką sobotę nawet 32. I widzę, że gdzieś może się nawet pokazać i 33. Także po pierwsze, pijcie dużo wody, no i zorganizujcie jakieś fajne spotkanie z ziomkami, bo myślę, że pogoda będzie bardzo dopisywała. W niedzielę może trochę popadać, ale still na termometrach 30 stopni, także słuchajcie, chyba to mamy. Robin Schulz, już teraz.

0: Peppa Pig. To Pig, Becky G w Melo Radio. Piąteczek. I to bardzo gorący. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się Gibbs, Dope Hubs, For Money i Vin, czyli będzie bardzo motoryzacyjnie. To chyba jedna z moich ulubionych piosenek ostatnio. No ale też trochę klasyki. Sean Paul, Dua Lipa i No Lie też będzie w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: To promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: Już w te wakacje Użel wystąpi na Sunrise Festival, a teraz w Bielski Tem Moving to the Sun na numer 1 30 Meloradia. A następna 30 Melo prosto z barki nad warszawską Wisłą. Wbijajcie.

0: Sigala, James Arthur, Last in Lover w Melo Radio. Sigala będzie na Sunrise Festival, o czym na pewno już wiecie, a ja z kolei teraz, jeżeli mam chwilę, to powiem wam, że jest też jeszcze jedna impreza, o której sporo mówimy na antenie Melo Radia, mianowicie Tomorrowland. I Patrycja, na co najbardziej czekasz?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tak, to będzie piękne przeżycie, które możecie mieć na wyciągnięcie ręki, bo jeżeli chcecie jechać na Tomorrowland, nie ma problemu. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, piszcie z kim i dlaczego chcecie się pojawić w Belgii na Tomorrowland. Dajcie jakąś fajną fotę, jak raz imprezujecie, albo filmik. No i co? Czekajcie na telefon.

0: Simza i Fire Fire w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, gramy nowości. I sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie. Ula Harciarek
1: ze mną. Cześć, tak, za chwilę newsy. No i będzie o policyjnej obławie w Łodzi i nowych maksymalnych cenach paliw na weekend.
0: Okej, warto się przygotować, dużo cennych informacji, także koniecznie zostańcie z Melo Radiem.
2: A już o 13 zagramy.
0: Ale Farben i Body Talk, tak wam zagramy, będzie super. Kiedy inni będą gadać, my wam już to zagramy punktualnie o 13, dlatego dobrze, że trafiliście na

0: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant.

0: Perspirex.
1: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów. Jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie. Meloradio Mazury.
4: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
5: Obława w Łodzi. Policja poszukuje mężczyznę, który rano napadł na kantor. W środku była pracownica, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
6: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
5: Mężczyzna ukradł około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Od jutra ceny maksymalne paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6,61, a diesla 6,12. A weekend ma być też upalny. IMGW wydał alerty dla niemal całej Polski. Temperatura wyniesie nawet 35 stopni. Do tego możliwe będą burze.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. No to jedziemy, będziemy grać razem do 14 i obiecuję, że będzie grubo i gorąco, no bo w końcu mamy bardzo fajne pogodowe plany na weekend i bardzo dobrze, ekstra. No ale Farben, Body Talk już teraz.

Tak więc o mnie, Alok, Khalid, Mel Radio, 15 minut po 13, podkręcamy tempo. 19 dzień czerwca, piątek, ladies and gentlemen, według kalendarza świąt nietypowych to dzień leniwych spacerów. Ja was do tego zachęcam, bowiem, że po całym tygodniu, który był szarówą totalną, to naprawdę fajnie byłoby ruszyć cztery litery i coś porobić. I właśnie takie leniwe spacery, one są mega zdrowe, biorąc pod uwagę, że jeszcze można ze sobą kogoś zabrać. I może to być na przykład fajna randka. No ale przede wszystkim głowa odpoczywa, fizycznie też odpoczywacie. Zróbcie coś dla siebie i skorzystajcie, bo pogoda naprawdę zacna. A teraz Bryska i Lato po całym nie w remiksie Mendiego. Idealnie się składa.

0: Mam wrażenie, że oni sobie nie zdają nawet sprawy, jak bardzo pozytywną muzę tworzą i jak ona zaraża do tańca. Dbał za Magnetic w Melo Radio, a dzisiaj premierowo graliśmy ich nowość pod tytułem I Wanna. I nie chodzi o Wanna i Webera, ale jeżeli chodzi o I Wanna tak całkiem serio już, to wyślę sobie, że ta piosenka będzie dzisiaj w 30 Melo Radia i jeżeli wam się będzie podobała, no to wiecie, no będzie można na nią głosować i to już za uno momento tak naprawdę, więc warto, bo numer naprawdę świetny. A w tej godzinie jeszcze Party Rock Anthem, no bo mamy piątek, LMFAO, to już niedługo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: To promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: M to muzyka, której

0: na siłkę do Extreme.
1: Na latę do Sis.
0: Po wichajster do Refixa.
1: Po kardigan do Sinseja.
0: Po noże do Aldi.
1: Po ręczniki do Stelli.
0: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
1: I narożnik do salonu Umebluje.
0: Nieważne po co.
1: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
0: Zapraszamy.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.

0: Muszę wam się do czegoś przyznać. Jest piątek i trochę mi odbija. Siedemnaście minut do godziny 14. Słuchajcie, sprawa jest bardzo, ale to bardzo ważna. Za co cenimy życie?
1: A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi.
0: A ja cenię fakt, że możecie z Meloradiem śmignąć na Tomorrowland. Jeżeli tylko macie ochotę przeżyć coś niesamowitego, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napiszcie, z kim i dlaczego chcecie się wybrać do Belgii. Dajcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie razem, albo jakiś filmik. No i dzięki temu jest duża szansa, że wygracie. Później odbierzecie telefon i zobaczycie Davida Guetta na żywo.

0: Kręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

0: Jego ta piosenka powstała w Stanach Zjednoczonych albo w UK, nazywałaby się Want More. Fukacz, Livka, Enklawa.
1: Wow, umiesz angielski.
0: Yeah. Mikołajowi trzeba mikrofon podnieść.
2: Czemu siema, zawsze stary. Obniżasz ten hebel?
0: To nie ja, tylko taki jest preset stołu ustawiony od rana.
1: No.
0: To nie moja wina.
2: Dobra, Bartek.
0: Popraw nam konsoletę. Siema, dzieciaki, to u was.
1: Słońce, gorąco, no. Naprawdę jest świetnie.
0: Ja też się jaram. Wiecie, że jutro ma być 32 stopnie?
1: Ja idę na plażę.
2: Super.
0: Mikołaj się cieszy.
2: Wow.
0: Dzięki.
1: Ups.
3: A już o 14 zagramy.
2: Think About Us, Sony Fadera.
0: Wiecie, gdzie będzie Sony Fadera?
2: Nie.
1: Na Sunrise?
0: To jedno, ale będzie też na Tomorrowland.
1: Wow.
0: Totalny sztos.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale! Kupujemy!
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy Express Los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: I to jest piękna gra!
16: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
15: Tak! Wiedziałem!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
18: Minuta do 14, czas na news.

0: Meloradio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Ustawa ujawniająca zarobki lekarzy przyjęta przez Sejm. Informacje o pełnych dochodach medyków będą mogły być pozyskiwane na podstawie ich numerów PESEL. Pierścień Zygmunta Starego jest już w Polsce. Został zwrócony przez Niemcy. Zniknął w czasie II wojny światowej i znalazł się w zbiorach jednego z niemieckich muzeów, mówi profesor Ewa Letkiewicz.
3: Pierścień ten nałożyła królowa leżącemu już na marach władcy. Na palec lewej ręki był na pewno tak wciśnięty, ponieważ on jest małych rozmiarów, a król był ubrany w rękawice.
2: Pierścień będzie można przez tydzień oglądać w Pałacu Krasińskich w Warszawie. No i jeszcze odkrycie polskich naukowców. Sztuczna inteligencja słyszy więcej niż człowiek. Opracowali metodę, która pozwala wcześniej wykrywać demencję na podstawie analizy mowy za pomocą AI.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemanko.
2: Co jest, Iga? Jakaś taka roztrzepana dzisiaj jesteś.
1: Nie jestem
2: chyba
1: roztrzepana. Może troszkę. Po prostu wcześniej wstałam, okej? Okay? Nie oceniamy? Nie oceniamy.
2: No to pora na kawusie, chyba najwyższy czas.
1: To jest dobry początek dnia, chociaż wiem, że dla wielu ludzi to jest środek dnia, więc teraz jest mi głupio, że
2: ja
1: to powiedziałam.
2: Ja tam wstałem 3 godziny temu, także dla mnie to jeszcze rano.
1: Ale na pewno już wiesz, co się wydarzy z Robertem Lewandowskim.
2: No, na 99%
1: wow,
2: już wiemy.
1: Przebieram nóżkami i o tym powiemy za chwilę.

0: ciasto.
1: A mnie wciągnęło ciasto wczoraj.
0: U Roxany. Mhm. Mm. Dobre było?
1: Było pyszne, to z okazji premiery i płyty Błękit.
0: A Błękit to chyba nawet jest w herbie Chicago Fire, powiem ci, jeżeli się nie mylę.
1: Ja wiem, co to jest Chicago Fire, ja wiem.
0: O, no słucham.
1: Ja wiem, to jest reprezentacja piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych?
0: Nie.
1: Chciałam
0: to jest
1: dobrze.
0: Taki klub w Stanach Zjednoczonych.
1: Byłam blisko.
0: No i od kilku godzin wśród ludzi związanych z tym klubem krąży informacja, że w poniedziałek, 22 czerwca, ogłoszą podpisanie kontraktu z Robertem Lewandowskim.
1: Nie, z Robertem Lewandowskim.
0: Roberto Lewandowski.
1: Roberto Lewandowski, Anna Lewandowska?
0: Yes.

0: tsunami, jest tak gorąco, że jakby tak woda na mnie chlapnęła, to byłabym szczęśliwa.
1: Masz rację, no. Taka kurtyna wodna by nam się przydała przy wejściu do studia.
0: Wow, mi z mokrego pod koszulka.
1: Dywan by się zmoczył.
0: A trudno, lepiej dywan, no nieważne. W każdym razie jest, słuchajcie, nowa drama w internecie, ale taka drama na potęgę i dotyczy Bagiego.
1: Tak, ale ta drama nawet może wyjść poza internet i to jest chyba najgorsze dla niego. Bagi miał taki pomysł, żeby odpalić nowy format, Farma Bagiego, gdzie tam influencerzy sobie pracują na farmie.
0: A on to prowadzi.
1: No i Polsat się oburzył, bo Polsat ma podobny program już od 2022, jeżeli się nie mylę, który nazywa się po prostu Farma. No i tam powiedzieli, że to jest zbyt zbliżone do ich formatu i że jakieś tam materiały zostały użyte i generalnie im się to nie spodobało i wszystko zniknęło z internetu.
0: I Bag jest troszeczkę zirytowany.
1: Tak, będą próbować dojść do jakiegoś konsensusu. Natomiast może po prostu lepiej wymyślić sobie jakiś inny format.
0: No to słucham pana dyrektora.
1: No co ci influencerzy mogliby robić? Na przykład taki program,
0: tak,
1: że oni się zatrudniają do normalnej pracy i muszą przeżyć miesiąc za najniższą krajową.
0: Ciężkie.
1: I jeszcze muszą sobie wynająć mieszkanie do tego.
0: To jest bardzo trudne, a płaciłbyś w macie czy w czym?
1: No nie, no w PLN-ach. To, wiesz, by im zabierał wszystkie pieniądze z konta, jakie mają i powiedział, słuchajcie, do roboty.
0: Przecież oni by nie przeżyli dnia.
1: No właśnie, czy to by nie było fascynujące do oglądania? Bagi, zastanów się nad tym.
0: Ale my bierzemy 60%, bo to nasz pomysł.

0: Ujel, moving to Ujel? The sun.
1: Ujel. Ula la.
0: Mon Dieu, zabieramy was na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
2: Jak jest Kołobrzeg po francusku?
0: Kołobzeg?
2: Kołobzeg. No brzmi seksownie.
0: Brzmi seksownie, Sunrise jest seksowny. Wbijajcie, słuchajcie Meloradia, bo my wam dajemy bilety.
2: A dzisiaj Sunrise on air po 21.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Meloradio Mazury.

0: i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Szukasz dobrego sposobu na zainwestowanie swoich pieniędzy? Developer Credo spółka ZO ma dla Ciebie świetną propozycję. Witaj w kolejnej odsłonie mieszkań w Kajkowie przy ulicy Widok nad jeziorem Saimino. To idealne miejsce dla miłośników kameralnego stylu życia. Drugi etap obejmuje 3 gotowe budynki do zamieszkania. Ponadto ruszyła sprzedaż kolejnych mieszkań przy ulicy Pierwszej Dywizji. Etap 4, budynek 1 i 5. Wybierz komfort i jakość nowoczesnego osiedla Nowe. Skontaktuj się z nami. Credo to sprawdzony deweloper.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Bierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przyciąga spojrzenia, zachwyca charakterem. Nowe BMW X2 to SUV coupe dla tych, którzy lubią wyróżniać się na drodze. Dynamiczna sylwetka, nowoczesne technologie i sportowy charakter zamknięte w wyjątkowej formie. Teraz BMW X2 dostępne jest już od 980 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100%. Poznaj BMW X2 i przekonaj się, że wyjątkowy charakter może być bliżej niż myślisz. Odwiedź BMW Zdunek i poznaj szczegóły oferty. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn.
0: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
12: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
13: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
12: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: with this.
1: Snoop Dogg, Flip It w Meloradiu. Powstał ranking najcenniejsze kobiece marki osobiste w Polsce z tego roku.
2: No i chyba nie ma tutaj dużego zaskoczenia, jest, że numerem jeden jest Iga Świątek.
1: To nie jest zaskoczenie, ale numer dwa jest dla mnie zaskoczeniem. Tak. Mówię serio, z całym szacunkiem
2: Justyna
1: do pani Justyny.
2: Justyna Styczkowska. Hmm? 288 milionów złotych. Na tyle jest wyceniana jej marka osobista.
1: I Doda zamyka to podium.
2: Tak,
1: to
2: tak,
1: nie
2: tak,
1: jestem
2: tak, tak.
1: zaskoczona.
2: Anna Lewandowska dopiero na miejscu dziewiątym.
1: A bez Roberta na którym by była?
2: Na żadnym pewnie.
1: A jeżeli wy chcecie poczuć się trochę bogatsi, to wbijajcie nam radio.pl, szybka kasa.

0: ale u nas jest podkręcone tempo. Alabama ten w Melo Radio. Mikołaj, zapraszam cię do Hiszpanii.
1: No i co tam będziemy robić, jak tam już nie będzie Roberta?
2: Smażyć się będziecie.
0: Dziękuję, no
1: właśnie, ale bez Roberta, to co to za smażing? Co to za plażing?
2: No w newsach będzie o Hiszpanii i o temperaturze.
3: A już o 15 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.

Odpowiedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: podnieciamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Mazury. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli...

0: sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Super, super. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
8: No sprytnie.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak, wiedziałem!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Gastorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
18: Po reklamie.

0: Meloradio Mazury.
1: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Nie było żadnego oficjalnego saloniku VIP dla polityków na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Były jednak nieprawidłowości, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów.
3: Lekarz milioner oddał szpitalowi ponad 500 000 zł, a w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Pojazdy wojskowe wyjadą na drogi Warmii i Mazur. Na niebie pojawią się też śmigłowce, bo od jutra do poniedziałku trwać będą ćwiczenia taktyczne. Na koniec Hiszpania, która przygotowuje się do pierwszej fali upałów. W ten weekend na termometrach miejscami może być nawet ponad 40 stopni.

0: Erste Bank Polska.
1: Słuchajcie, Free Fightu, mamy godzinę 15 i sypniemy wam gotówką.
2: Będzie hajs do wzięcia.
1: Ale nie dla ciebie, nie dla mnie.
2: Nie.
1: Ale dla naszych słuchaczy.

0: Jest to. The Business. A się zrobiło bogato w Meloradiu. Przeglądałam dzisiaj rano internet i trafiłam na bardzo ciekawe dane. Otóż naukowcy twierdzą, że mężczyźni, którzy umawiają się z kobietą plus size, są dużo bardziej zadowoleni z takiego związku.
1: Chciałbym zobaczyć tych naukowców. Bo to jest trochę tak, jak ja bym napisał badanie, że grubi i brzydcy mężczyźni sprawiają 10 razy większą przyjemność w łóżku.
0: A widziałam też takie badania. Naprawdę.
1: Bo już napisałem.
0: A daj przeczytać. Talk to you. Na te, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu w Meloradiu.

0: lubię cię, Mikołaj, wiesz?
1: Mimo tego, że jestem brzydki, to dzięki, fajnie, fajnie.
0: Nie,
1: bo to o mnie
0: tak
1: chodziło, o mnie chodziło. Tam już niektórzy usłyszeli, co chcieli.
0: Ty masz piękną duszę.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
1: To była najmilsza obelga, jaką kiedykolwiek usłyszałem.
0: Mikołaj, ja kocham twoją duszę po prostu. Dzwonimy do Kasi. A propos pięknych Halo? Rzeczy, jakimi są pieniądze. Iga, Mikołaj, Meloradio, siemanko.
1: Siema.
3: Siemanko.
0: Kasia, jak tam twój humor dzisiejszy?
3: Bardzo dobrze.
0: I co porabiasz?
3: Właśnie odbieram córkę z przedszkola.
0: Aha, super.
3: No i tak naprawdę, no, zapowiada się bardzo piękny piękny dzień.
0: Upalny.
1: I ciepły, no
3: upalny,
1: właśnie.
3: Dokładnie.
1: Kasia, byłaś na meloradio.pl, powiedz, na co ci szybka kasa od Melo?
3: Tak, szybka kasa potrzebna mi jest na duży basen, ponieważ remontują mi chłopacy, robią licząc elewację. No i tak myślę, że jak skończą, no to fajnie by było się schłodzić, zdjąć bluzeczkę, spodnie i się wykąpać. A ja bym chociaż popatrzyła.
0: A żeby ci panowie się wykąpali po robocie, tak?
1: Mąż będzie super zadowolony, jak wróci.
3: Mąż, do późna pracuje. A jeśli będzie chciał, to będzie może też do niej dołączyć.
1: O tak! A ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super! Dzięki wam bardzo!
2: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: A może my, Mikołaj, tutaj taki basen postawimy w studiu?
1: No dobrze. Tylko będziemy musieli tak kilku chłopaków jeszcze załatwić.
0: A ja nie mogę się pokąpać w tym basenie?
1: Ale myślałem, że chcesz patrzeć.
0: Nie, ja chcę pływać. Meloradio.pl, tam się zgłaszajcie po szybką kasę.

0: Czy to nie Coldplay?
1: Tak brzmi, też chciałam to powiedzieć. Ale to ogólnie Robin Schulz jak coś.
0: I Better Times, tak nazywa się ten numer.
1: Istnieje Polak, który nie ma ani jednego hejtu w internecie.
0: Dosłownie, chyba wszyscy uniwersalnie go kochają, albo przynajmniej są wobec niego neutralni.
1: Chodzi oczywiście o...
0: Roberta Makłowicza. Pan Robert został uhonorowany.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ależ to jest arcypiękne i o tym porozmawiamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
14: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
16: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Jakie klapki i torebki na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Korek.

0: Michel Schulte, Rehab, Better Me. Nie doceniasz mnie w ogóle.
1: Doceniam cię.
0: Nie tak bardzo jak Roberta Makłowicza.
1: No tak, ale Robert Makłowicz został też doceniony przez rząd Chorwacji.
0: Wow, bo on tam ma chatę, nie wiem czy wiesz.
1: No i też generalnie promuje i dystrybuuje kulturę chorwacką i właśnie za to dostał odznaczenie Order Chorwackiej Plecionki.
0: Ja mam pytanie. Ta kultura to chodzi o czerwony napój?
1: No też, ale nie tylko. Bardzo mi się spodobało to, co pan Robert zresztą powiedział, tak? Że już ma odznaczenie austriackie, ma chorwackie, tak? Dostał węgierskie, tak? Więc Austro-Węgry niemal w komplecie. No to niech podbija świat!

0: Mikołaja ulubiona piosenka Run, Run River. Tak podkręcamy tempo i zapraszamy na mundial.
1: Tak. Yeah. Będzie o mundialu w newsach, bo są kontrowersje wokół mundialu. Nie wiem, czy Mikołaj wie.
2: No jest sporo kontrowersji. Także nie wiem, o którą chodzi konkretnie teraz.
1: No to za chwilę się
3: dowiemy. A już o 16 zagramy.
2: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na siłkę do Extreme.
6: Na latę do Sis.
5: Po Wichajster do Refixa.
6: Po kardigan do Sinseya.
5: Po noże do Aldi.
6: Po ręczniki do Stelli.
5: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
6: I narożnik do salonu Umebluje.
5: Nieważne po co.
6: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
5: Zapraszamy.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem.

0: Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM. Co jest grane na Mazurach?
9: Justyna Rudzka, zapraszam. Miłośnicy Gwiezdnych Wojen, szykujcie się już jutro w kinie Narię w Morągu do zobaczenia kolejna odsłona tej kultowej serii i to w 3D. To szansa, by zobaczyć dobry film i fajnie spędzić wieczór w kinowym fotelu. 27 czerwca od 12 do 15 znów zobaczymy się podczas wydarzenia, które cyklicznie odbywa się w Perle Mazur i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Pchli Targ odbędzie się podczas Dni Morza. Tym razem wystawcy pojawią się na zewnętrznym terenie amfiteatru, na scenie głównej oraz w przestrzeni między sceną główną a sceną kameralną, a także na terenie zielonym między amfiteatrem a placem zabaw. Udział znowu jest bezpłatny i bez rejestracji. Muzeum w Ostródzie organizuje cykliczny biwak wojsk napoleońskich. Impreza od 26 do 28 czerwca.
10: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
11: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
12: Jest wstępna zgoda na amerykańską bazę w Polsce. Ruszyła i teraz giełda miejsc, gdzie mogłaby powstać, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Bardzo wysoko oceniane jest i Poznań, i Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy, ale decyzje strategiczne nie zapadają w jednej chwili.
12: Koszty postawienia stałej bazy wojsk USA w Polsce to nawet kilkanaście miliardów złotych. Izrael i Hezbollah uzgodniły nowy rozejm. Przedłużycie dziś po południu. Na koniec jeszcze mundial i kontrowersje wokół przerw w meczach na nawodnienie. W tym czasie zawodnicy mogą się schłodzić i napić wody. Krytycy tego rozwiązania twierdzą, że to zakłóca płynność gry.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Gdy życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę.
11: Co za fantastyczne przysłowie.
10: Słuchajcie Freak Fightu i o lemoniadzie będzie jeszcze w tej godzinie. Iga Mikołaj, siemanko.

0: A to w Love tego pana usłyszymy i na Tomorrowlandzie, i na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wiesz, czego bym się napiła?
1: Lemoniady? Mhm. No to możemy pójść znaleźć jakiegoś dzieciaka, co może chce sobie dorobić, a potem go zgłosimy na Straż Miejską
0: Gówniarza. Nie wolno, on uczciwie zarabia pieniądze.
1: No właśnie, w Bogatyni właśnie chłopak, obrotny zresztą, no tak? Postawił sobie dzbanek i sprzedawał. No i
0: świetne.
1: Ktoś go dosłownie sprzedał na Straż Miejską, która przyjechała na miejsce i poradziła sobie z tym problemem tak, że kupiła od niego wszystko.
0: I to się nazywa pomocna służba.
1: Tak, a temu, co zgłaszał, mam nadzieję, że ktoś nasika do herbaty.
0: Tak, brutalnie.

0: Disney, Kizo, tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: Aha, i to była kropka. Podkręcamy tempo i przenosimy się na mundial, ponieważ tam już pomijam kontrowersje dookoła piłki, dookoła stadionów. Porozmawiamy o zwierzętach.
0: O!
1: Ponieważ każdy mundial i każdy turniej ma jakąś swoją taką maskotkę. No i oczywiście kraje gospodarzy też mają. Jest łoś, który symbolizuje Kanadę. Jest jaguar, który reprezentuje Meksyk. I jest bielik amerykański, czyli ten orzeł ich oczywiście, który reprezentuje Stany Zjednoczone. Ale jest też nieoficjalna maskotka.
0: Jaka?
1: Która chodzi sobie po ulicach Meksyku i jest to kaczor Merlin.
0: A ma jakąś taką koszulkę?
1: No właśnie, specjalnie właściciele mu założyli taką małą koszuleczkę Meksyku i nawet skarpetki, żeby mu się łapy, znaczy tam te płetwy nie poparzyły na bruku.
0: Jakie to słodkie!
1: Fajny kaczor taki, kaczor Merlin. A jakby nazwali go Donald, to by chodził w koszulce Lechii Gdańsk.
0: Ha! Dlaczego?
1: No bo Donald, Tusk, kibic, Lechii Gdańsk.
0: Naprawdę?
1: Kaczor Donald, no, Jezus Maria.
0: Ważne, że wiem, co to spalony. Nie, dobra. Jednak nie.

0: Bledka i jej tańcz. Tak się podkręca tempo u nas we Freakfajcie w Maloradiu. Czy to jest ten moment, abym zagrała słynne intro? Aha. No tak, nie masz mikrofonu włączonego w ogóle.
1: Poproszę o drugi, o, dziękuję.
0: O, wow. Mamy specjalny news, bo jesteśmy ogromnymi fanami Tańca z Gwiazdami. Słuchamy cię, Mikołaju.
1: Poznaliśmy pierwszą uczestniczkę kolejnego sezonu. To będzie Helena Englert.
0: Wow.
1: Gościliśmy ją tutaj, więc na pewno wygra.
0: Myślisz?
1: No pewnie. No Kędzior jakby nie zrezygnował, to by wygrał.
0: Bez kitu, my jesteśmy po prostu mistrzami.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.

0: przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje do pasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
8: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

autopromocja. Meloradio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: Nasi słuchacze będą się bawić do tego kawałka na Tomorrowland w Belgii. To perfekt, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Coraz bliżej do lipca, to oznacza, że coraz bliżej do najlepszego przeżycia na całym świecie, jakim jest Tomorrowland w Belgii.
3: No i teraz będzie działa się magia, bo wysyłamy was na Tomorrowland, a dzisiaj dzwonimy do Roberta.
0: Robert ma proste zadanie, musi odebrać od nas telefon, ma 5 sygnałów na to, trzymamy kciuki. Roberto, proszę.
4: Halo, halo.
0: Cześć Robert, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemano.
4: Cześć.
0: Robert, lubisz przebieranki?
4: Uwielbiam.
0: Naprawdę?
4: Ja mam dużą wyobraźnię i wiele się mogę poprzebierać.
0: To chyba trzeba to sprawdzić.
4: Jak najbardziej, jestem otwarty na takie sprawdzanie.
3: A jakiś taki najdziwniejszy strój, który przywdziałeś?
4: Najdziwniejszy, no ja mam taki swój strój, który w tym roku wprowadziłem. Jest to LEDowy strój, który naprawdę, jak ktoś mnie widzi, nikt nie przychodzi obojętnie.
0: Wow.
4: Człowiek LEDy.
0: Wow.
3: No to na imprezach musisz furorę robić.
0: Twój kumpel,
4: jak najbardziej.
0: Wojtek też lubi takie przybieranki?
4: Tak, Wojtek też, jak byliśmy na jednym festiwali, też się przebraliśmy w takie różne, które naprawdę ludzie przychodzili sobie zdjęcia robić normalnie z nami.
3: No to super. Z Wojtkiem chcesz pojechać na Tomorrowland. Zrobimy tak, że teraz zadzwonimy do Wojtka, a ty, Robert, zapytasz go, dokąd on idzie i gdzie on idzie. A jeżeli powie, że nie idzie w Melo, to spróbuj go tam naprostować odrobinę.
4: Okej, działajmy.
0: Dzwonimy do twojego kumpla Wojtka, my się wyciszamy.
4: Dobra.
0: Wojtek.
5: Halo.
4: Cześć Wojtek.
5: Czy ty wiesz,
4: ja mam cię po prostu poinformować, że idziemy w Melo. Wiesz, gdzie idziemy?
5: Gdzie?
4: No powiedz to, hasło.
5: Idziemy w Melo. No to idziemy w Melo w takim razie.
4: Jak najbardziej.
3: Panowie, niestety mam złą informację. Nie idziecie w Melo, tylko jedziecie w Melo.
4: Jedzie.
3: Robert i Wojciech, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
5: Ale zajebiście. Ja już idę się pakować.
4: Ja już jestem gotowy.
0: Zajebiście.
5: Z metra wychodzę.
0: Porządnie, chłopaki, bo zabieramy was z ekipą Meloradia, naszym melobusem. Prosto do BUM.
5: Mogę prowadzić?
0: Nie można, ale będę tam razem z wami.
3: Ale będziecie mieli co robić. Mamy dla was przygotowane też Tomorrow paki, plecak, bluza, skiety, idę w Melo, pomadka i 2 tomy książki Tomorrowland.
4: Piękna sprawa, ubieramy wszystko. Ja jestem teraz przy warszawskiej Syrence, tu się wydzieram, ludzie się na mnie patrzą, ale o to chodzi.
5: Ja zaraz będę.
0: Zestaw kosmetyków też u was chłopcy lądują.
4: Piękna sprawa, dziękujemy bardzo, ja też.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Baby Rexha, David Guetta, Sad Girls. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 17 zagramy
2: Fast Car Superstars z Christian Marchi, Reverend House.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Jedź na tu Morulat z Meloradiem w

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
7: do mojej idę.
8: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.

0: Kraina Wędlin Select 270 gramów, 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea, różne rodzaje, pół litra, 5,49 za sztukę. Biedronka.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Co jest grane na Mazurach?
1: Justyna Rudzka, zapraszam. W Ostródzie będzie można cofnąć się w czasie i to bez budowania wehikułu. Już jutro przy Słowackiego 7 otwarte zostanie Muzeum PRL-u, w którym znajdą się przedmioty pamiętane przez starsze pokolenia i znane młodszym głównie z opowieści. A w niedzielę na ulicę Ostródy ponownie wybiegnie kilkuset biegaczy. Wraca kultowy ostródzki półmaraton Świętego Jerzego. To będzie jubileuszowa 10. edycja. Chcecie pobiec? Można się jeszcze zapisać przed biegiem lub w sobotę. A jeśli nie czujecie się na siłę, to warto dopingować biegaczy. W Muzeum Bitwy pod Grunwaldem otwarta zostanie interaktywna wystawa multimedialna Hołd Pruski 1525. Dzięki hologramom rozszerzonej rzeczywistości i modelom 3D zwiedzający staną oko w oko z bohaterami jednego z najważniejszych wydarzeń. To 30 czerwca.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Na początek o utrudnieniach na kolei. Wstrzymano ruch na części trasy Poznań-Berlin między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Obniżyła się sieć trakcyjna. Chwilę grozy na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot musiał lądować awaryjnie. Nic poważnego jednak mu się nie stało. Na koniec Poznań, gdzie zjeżdżają fani fantastyki, bo ruszył festiwal Pyrkon. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich są już tłumy.
5: Ja na przykład jestem giga fanką Gwiezdnych Wojen.
6: Ja przyjechałem dla ciekawości przede wszystkim. Kostiumy, jakieś takie aranżacje, jakieś postacie z bajek na przykład, albo z gier.
4: Pyrkon potrwa do niedzieli.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Słuchajcie, Freak Fightu, mamy 17 i za moment przyda się WhatsApp Meloradia.
2: Będziemy mieli do was bardzo ważne pytanie.
3: Chyba najważniejsze tego tygodnia.
2: Zdecydowanie.
3: Iga, Mikołaj, siemanko.

0: Jak romantycznie Florida Sia Wild One i zostajemy w takim romantycznym klimacie.
1: No chyba, że nas czymś zaskoczycie, ponieważ mamy do was pytanie. Pytanie, które brzmi, co można powiedzieć i w piątek, i w sypialni.
0: Czekamy na wasze wiadomości, najlepiej głosowe. Głosówki wysyłacie przez maloradio.pl, tam odnośnik do WhatsAppa. Co można powiedzieć w piątek i w sypialni?
1: Cały tydzień na to czekałem.
0: Wow, ty ogierze, ty. Jeżeli macie jakieś pomysły, to wbijajcie na meloradio.pl. Takie piątkowe, sympatyczne pytanie. Co można powiedzieć w piątek i w sypialni? Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran, to teraz w Meloradio.

0: Melo Radio. Jest piątek, to mamy ochotę na coś szalonego. Mhm. I dlatego zadaliśmy wam pytanie, co można robić w piątek?
1: I w sypialni. Janusz napisał.
0: Janusz napisał i nie wiem, jak to rozumieć. Jeszcze chwila i skończymy.
1: No, że pracę skończymy.
0: Ale Aneta napisała, to będzie dobry wieczór.
1: No to w takim razie plany są.
0: Plany
1: gratulujemy.
0: Są.
1: Jeżeli nie macie natomiast planów na dzisiejszy wieczór, no to możecie popłynąć w Melo. Słuchajcie na barkę. Za chwilę tam się rozpoczyna 30 Melo Radia za niecałą godzinę i cały program będzie nadawany właśnie stamtąd.
0: Ja po programie biegnę tam bardzo szybko, nawet nałożyłam sportowy strój dzisiaj.
1: To prawda. Ja akurat będę realizował tutaj, więc nie popłynę, ale jeszcze będzie okazja, no bo to nie jeden
0: Oczywiście.
1: Raz.
0: Oczywiście. I co najważniejsze, tam jest wejście za darmo.
1: O tak. A za darmo, to wiadomo, uczciwa cena.
0: Piękna sprawa, a jeżeli chcecie się podzielić właśnie z nami waszymi przemyśleniami, co można robić w piątek i w sypialni, to dajcie znać.
1: WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Jak ja lubię ten kawałek Dive Into Me, Alok Khalid w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Sprawdzamy, co można powiedzieć w piątek i w sypialni. Renata napisała tak. Nie spodziewałam się, że potrwa to tak długo.
1: Skąd ja to znam?
0: Ale jest to też wiadomość od innej słuchaczki. Uff, udało się dociągnąć do końca.
1: No nieźle.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Mazury. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Na siłkę do Extreme.
7: Na latę do Sis.
6: Po Wichajster do Refixa.
7: Po kardigan do Sinseja.
6: Po noże do Aldi.
7: Po ręczniki do Stelli.
6: Po kredyt do Pekao Banku Polskiego.
7: I narożnik do salonu Umebluje.
6: Nieważne po co.
7: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
6: Zapraszamy.
8: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
13: Skoda. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Po reklamie.

0: Switch Disco w Meloradiu, tak podkręcamy tempo.
1: A skoro mowa o znajdywaniu właśnie, to trafiłem na taki nagłówek, że facet w Holandii na śmietniku znalazł egipską tabliczkę z ponad tysiącletnią klątwą.
0: Klątwą,
1: no. Szczerze mówiąc, nie przeżyłby chyba w żadnym horrorze, bo ja się naoglądałem i wiem, że w takiej sytuacji zostawiamy taką tabliczkę tam, gdzie ją znaleźliśmy i natychmiastowo zmieniamy miejsce zamieszkania.
0: On to wziął na chatę?
1: Tak, no powiadomił w ogóle archeologów, jeszcze lepiej.
0: No
1: bo
0: nie.
1: To zawsze się kończy dobrze, prawda, jak się klątwy bada.
0: Musimy teraz sprawdzać, czy wszystko spoko u niego.
1: No zobaczymy, co się będzie działo w Holandii w nadchodzących dniach.
0: Najwyżej będzie nowy film w kinach.
1: Może jakaś plaga, nie? Coś takiego. Szarańcza czy coś.
0: Gips, peasant for money.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Just the way you are, Milky, David Guetta. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, robi się naprawdę gorąco.
1: No to płyniemy w takim razie.
2: Olek,
1: płyniemy?
2: No jest gorąco. Płyniemy, oczywiście, że płyniemy. Słuchajcie, to jest specjalny program, się zaraz rozpocznie na antenie Meloradia. Płyniemy sobie w Melo, jesteśmy na barce nad warszawską Wisłą i gorąco was tutaj wszystkich zapraszamy.
0: Wow, to ja może dołączę do ciebie szybciutko.
2: O, to ja zapraszam, ale zaraz, bo musimy sobie rozpocząć jeszcze 30 Meloradia, tak?
0: No a jak?
1: Oczywiście.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: Dostępne na eventim.pl.
1: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Po reklamie. Meloradio Mazury. Na 101,5.

0: Minuta do 18:00, czas na newsy Meloradia, Ula Harciar.
1: Od jutra ceny maksymalne paliw w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, 98 6,61, a diesla 6,12. Tropikalne upały przed nami. W weekend termometry mogą pokazać nawet 35 stopni. Dodatkowo w zachodniej części kraju możliwe są burze i grad. No, w taką pogodę pamiętajcie o piciu dużej ilości wody, szczególnie jeśli planujecie trening na powietrzu, mówi dr Paweł Banaś.
2: Tutaj u osób zdrowych na pewno to spożycie wody powinno być relatywnie zwiększone do 3-3,5 litra, a nawet przy jakichś ekstremalnych wysiłkach więcej.
1: Jeśli do tej pory nie ćwiczyliśmy, lepiej nie zaczynać w czasie upałów.
0: Odliczamy wasze ulubione numery. Czy my jesteśmy na antenie?
3: No pewnie!
1: Wow.
0: O, udało się, słuchajcie. To jest 30 Meloradia prosto z nad warszawskiej Wisły. Jesteśmy na barce, tutaj bardzo dużo fajnych rzeczy będzie się działo dzisiejszego wieczora i w sumie dzisiejszej nocy, ale wszystkim dzieje się to, że odliczamy 30 Meloradia i robimy to wspólnie razem z wami, więc kto chce, niech wbija.
3: No można powiedzieć, że na takich radiowych falach jesteś.
1: Wow!
0: Panie prezenterze!
3: No dziękuję, za
0: żarcik. Dobrze, że jest tu dużo wody, będę miał czym popić.
3: No to co,
0: lecimy? Zaczynamy, no to ja może powiem miejsce 30.
3: Dawaj.
0: Lecimy, słuchajcie, na 30. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. To 29 teraz.
3: O, to ja powiem, że to Moonlight i Fordo Alabama 10.
0: Oh yeah.
1: Sympatyczny kawałek.
0: Tak, nowość w ogóle.
1: Wow.
0: To 28, Iga, może ty? Ale sztos. Dobrze, no to trzy miejsca mamy już z głowy. Czas na kolejne miejsce, 27. Tutaj Meduza, który wystąpi, uwaga, gdzie? W sumie grupa Meduza, która wystąpi gdzie, kochani? Na Sunrise
1: Festival!
0: Dokładnie tak! 27. Pychu, siemano, to jest 30 Meloradia. 30

Thomas Gray i Rumors. To miejsce 25. Wysłuchacie 30 Meloradia ze specjalnego miejsca, no bo odpalamy cykl naszych imprez Płynę w Melo i bardzo gorąco Was zapraszamy, żebyście tutaj wbijali na warszawską barkę Kaskada, żebyście bawili się razem z nami, no i być może razem ze mną odliczyli, które się z miejsca z 30 Meloradia, co właśnie teraz czynimy. 25 za nami, no i teraz czas na to, co pojawi się oczko wyżej. No i zerkam tutaj sobie na moją papierową listę. Miejsce 24 w tym tygodniu, to oznacza, że muszę sobie przewinąć kartkę. O, i bardzo proszę. Już widzę, że to jest jedna z naszych nowości i jest to numer, który ja bym powiedział, że jest takim trochę polskim hymnem mundialu, no bo ja czuję się tak, jakbym słuchał po prostu piosenki na dobrą imprezę taką sportową. Mikolas i Trips, Mikołajów dwóch, jeden z Czech, drugi z Polski, Hard to be Humble, nowość w 30 Meloradia i to już teraz gramy na 24.

0: Modelki, to lubię cię jak lato, miejsce 22, wysłuchacie 30 Meloradia. Delikatny spadek modelki zaliczyła, ale lato się nie kończy, nie spada, tylko wchodzi do nas i bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby w lato się dobrze bawić, a my płyniemy w Melo z naszym nowym cyklem imprez. Zapraszamy was nad warszawską Wisłę, a ekipa już tutaj jest. Siemano, panowie.
1: Siemanko.
0: No cześć, jak macie na imiona?
1: Tymon.
2: Łukasz.
3: Michał.
0: No i mamy już trójkę chłopaków, którzy wiedzą, jak się dobrze bawić. Słuchajcie, czy wy już wakacje zaczęliście, czy to jeszcze przed wami?
2: No, zaczęliśmy.
0: A, no dobrze, to jakie plany wakacyjne? Co będziecie robić? Oprócz tego, czego nie możecie powiedzieć przed 22 na antenie?
1: Pracujemy.
2: Praca.
0: To,
2: Praca i wypoczynek.
0: Tak, i dobre Melo, tak?
2: Tak jest.
0: No, mam taką nadzieję. Słuchajcie, czy wy będziecie chcieli zapowiedzieć razem ze mną to, co poleci za moment na antenie? Ale tutaj tego nie przeczytacie, ja wam będę musiał powiedzieć. Ale to za chwilę, bo mamy jeszcze garść prezentów dla was, no bo jak płyniemy w Melo...
1: Oho, dzięki!
0: Tak, żebyście bezpiecznie bawili się w te wakacje. Będziecie mogli to wszystko zobaczyć na Instagramie Meloradia już za moment, a teraz zapowiemy... Panowie, powiedzcie, że to nowość i że to grupa Webauza. Co wy na to?
2: No to uwaga, teraz puszczamy nowość, grupa Webauza.
0: Oh yeah, no i gramy ich najnowszy numer już teraz, to jest 30 Meloradia. Yeah.

0: Iben w Meloradiu. Halo nam mówi, a wam też mówię halo, siemano, pychu z tej strony, słuchacie Meloradia. Jesteśmy prosto z nad warszawskiej Wisły, z barki Kaskada. Zapraszamy was na nią bardzo gorąco i serdecznie, no bo tu płyniemy w Melo razem z wami. No i odliczamy tych 30 najgorętszych numerów w całej Polsce. No a Iben, no to raczej nie jest gość, który za bardzo lubi swoje social media, no bo ostatni post wstawił na nich 21 maja, ale za to nie byle jaki, no bo zatizował na nim numer, nowy numer od Ibena, którego możecie posłuchać, ale myczek jest jeden, musicie do niego wysłać DM-a. Więc może warto spróbować. A za chwilę miejsce 19, lecimy dalej z 30 Meloradia.
1: Meloradio! Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Meloradiu.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20:25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
0: Po reklamie.

Ten beat poznamy wszędzie, to Illenium, a razem z nim Ellie Goulding, Don't Want Your Love w Meloradio, a nie wiem czy wiecie, Ellie Goulding w ogóle bardzo lubi TikToka i ostatnio pochwaliła się na nim, że ogląda swoje memy, nie swoje, tylko o niej memy w roli głównej, więc możecie to zobaczyć, jest to całkiem zabawne, a teraz czas na coś totalnie serio, czyli zupełną nowość na antenie Meloradia, no i numer, który trafia do propozycji, do naszej listy hitów, jest to kawałek, który w oryginale robi niesamowitą furorę na TikToku, w swoich paluszkach ma go Lumix, trochę je pomaczył w tym numerze, no i tak oto wyszło Self-Aware w zupełnie nowej wersji, mocno przyspieszonej, więc gramy i ten numer trafia do propozycji, do 30 Mela.

prawdziwy ogień. Shimza i Fire Fire. To jest miejsce 17. Wysłuchacie 30 Meloradia. No i ogień też będzie tutaj, bo my jesteśmy na warszawskiej Barce Kaskada i bawimy się tutaj, płyniemy w Melo i wy też możecie płynąć razem z nami, no bo tu będzie prawdziwy odlot, wręcz bym powiedział, jak już tak jesteśmy przy środkach komunikacji. Będą DJ sety, będzie tutaj wszystko, czego potrzebujecie. No jest przede wszystkim gorąco, więc nie ma co siedzieć w domu. Trzeba tutaj przyjść i bawić się razem z nami. No i też możecie przyjść, podbić tutaj do mnie, no i zapowiedzieć jakiś numer z 30 Meloradia. Czemu nie? Gorąco do tego zachęcam, no a ja teraz sam zapowiem miejsce 16, a tutaj gość, który z Francji pochodzi, no i ma swój kanał nadawczy na Instagramie. Swoją drogą my też mamy Elo to Melo, bardzo gorąco zapraszamy, żebyście tam wbili. Możecie też wbić do Boba Sinclaira, no bo tam możecie między innymi zobaczyć merch, jaki on ma. Jest trochę basic, ale bardzo fajny zestawik, to trzeba przyznać. Wchodźcie na jego kanał nadawczy i sobie to obczajcie. A teraz obczajcie miejsce 16, to Bob Sinclair i Kaiza. I Can't Wait.

0: 15.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Słuchajcie, jest naprawdę wiele plusów siedzenia sobie w tym momencie nad Wisłą. Można sobie, o, rozłożyć nogi tak pięknie, można sobie pochillować ze znajomymi, można też odliczać razem z nami 30 najgorętszych numerów w tym tygodniu w Polsce, no bo to jest 30 Meloradia, ale Farben i Irene Miller. Buddy tak to już za nami, ale Farben to w ogóle niezły gość. Nie dość, że robi muzę, to też robi kulinaria, a niezłą gościową jest też Iga Dudziuk, która do nas dotarła. Siemanko.
1: Siemanko, przybiegłam dosłownie.
0: To był jogging.
1: To był jogging, bo mam na sobie spodenki. Kto chce zobaczyć, wbija na barkę.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie, jak chcecie zobaczyć spodenki Igi Dudziuk. To jest naprawdę niesamowita sprawa. Wbijajcie na barkę tutaj do nas. Jak tutaj dotrzeć? Znajdziecie to wszystko na Instagramie Meloradia. Zrobiliśmy razem z Monią.
1: Tak.
0: Bardzo, bardzo ładny pościg.
1: Bardzo ładne.
0: Tak, zapraszamy, żebyście go obejrzeli razem z nami. Jest tutaj ekipa Meloradia. Płyniemy w Melo, bardzo dobrze. I zaraz płyniemy dalej z 30 Meloradia. Będzie miejsce 13.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Mazury. Na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.
8: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
7: Odliczamy wasze ulubione numery.
9: Sorry, papi.
10: Ale ty jeszcze nie zapowiadaj tego, co poleci, spokojnie. My dopiero odpalamy 19, Iga. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, która jest tak dynamiczna, że nawet wyszła ze studia. Jesteśmy na warszawskich bulwarach przy Barce Kaskada, gdzie dzisiaj będziemy kręcić dobre melo. No i spotkaliśmy grupę pięknych pań. Dzień dobry.
9: Cześć.
10: No cześć. Jak macie na imiona? Pochwalcie.
11: Kasia.
9: Paula.
10: Pochwalcie się przed milionami słuchaczy, kiedyś był taki słynny tekst. Słuchajcie, jakie macie plany na wakacje? Bo my tak sprawdzamy sobie tutaj.
9: No tak naprawdę dobrze, żeby też dzisiaj, bo rezerwowane były wczoraj. Kreta w tym roku.
10: O, to bardzo fajnie. Iga, wybieramy się?
11: Wybieramy się. Możemy się spakować z tobą do walizki.
10: Tak, macie jakieś dwa miejsca last minute?
9: No pewnie, że tak. No,
10: no to cudownie, tylko ja do bagażu nawet rejestrowanego nie wejdę, bo waga by przekroczyła 5 razy. Słuchajcie, odpalamy 30 Meloradia. Chcecie razem z nami zapowiedzieć miejsce 13 może?
9: No pewnie, że tak.
10: Macie taką okazję jedną na milion. Słuchajcie, to ja wam tu pokazuję taką karteczkę. Tu i tu. Sorry Papi się nazywa numer, więc możecie powiedzieć, że teraz na miejscu 13 w 30 Meloradia Sorry Papi.
9: No dobrze, to teraz w 30 dobrego Meloradia Sorry Papi.
10: Tak jest. Topiki Becky G. Becky G, która zostanie jurorką w The Voice Kids, edycji hiszpańskiej. Też byśmy chcieli.
11: Espanol.
10: No poczekaj, z dziewczynami lecimy na Kretę, z Becky G do The Voice Kids, a my na barkę teraz.
11: Szybko biegniemy.
10: To jest naprawdę dynamiczna lista hitów. Tupychu, siemano.

Dive Into Me, Alok i Khalid. To miejsce 12 w tym tygodniu w 30 Meloradia, a Alok nie próżnuje. On wyda nowy numer już za tydzień i to będzie kawałek z J-Lo, Everything's Fine się on będzie nazywał i coś mi się wydaje, że to będzie prawdziwa petarda. Teraz czas na miejsce 11. Justin Bieber, Nicki Minaj, to Beauty and the Beast.

0: Bieber wystąpił na tej Coachelli, że ten numer wciąż jest z nami i powrócił. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo, Baby też fajnie jakby powróciło, fajnie by było. Tak powspominać stare czasy. Miejsce 11 w 30 Meloradia już za nami, a my cały czas jesteśmy na warszawskich bulwarach, na warszawskich schodkach. No i mam kolejną ekipę tutaj z nami, dziewczyny. Siemanko, jak macie na imiona? Pochwalcie się.
1: Hejka, jestem Zuzia.
2: Hejka, Weronika.
3: Hejka, Paula.
0: Zuzia, Weronika i Paula, słuchajcie, dlaczego wy tutaj dzisiaj przyszłyście? Tak sobie pochillować? No bo, no dobra, ja wiem, dlaczego tutaj przyszłyście. Pochwalcie się.
1: No tak, bo wszystkie żeśmy ostatnio się obroniły i tutaj
0: No pocieszcie się trochę, ej, no jak się obroniłyście.
1: No tak, oczywiście, jesteśmy wszystkie bardzo zadowolone.
0: A z czego się obroniłyście?
2: Z zarządzenia.
0: No to gratulacje totalne. Słuchajcie, to po 21 będziecie mogły sobie świętować tam, o, ja wam pokazuję paluszkiem na barce naszej meloradiowej, bo będziemy tam kręcić dobre melo. Wbijacie?
1: Oczywiście, że tak.
0: No to proszę dzwonić do znajomych, przyjaciółek, do wszystkich, żeby wbijali, żeby byli razem z nami. No i słuchajcie, dziewczyny, no to skoro wy macie tyle powodów do świętowania, to poświętujmy razem. Dam wam do zapowiedzenia numer na antenie meloradia, co wy na to? Bo to jest zupełna nowość.
1: No, super.
0: No to poczekaj, ja ci tutaj już odpalam telefon i pokazuję zapowiedź, co teraz się pojawi na antenie Meloradia, bo to jest świeżynka zupełna, wyszła dziś.
1: Dobra, więc jako następny numer usłyszą państwo, uwaga, Eli O. Oaks, Baby Doll.
4: Najlepszy drop nowych hitów

0: How Does It Feel? To Dubdogs, to miejsce 10. Wysłuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce, prosto z nadwarszawskiej Barki. Barki Kaskada, na którą was bardzo gorąco zapraszamy, no i zachęcamy, żebyście tutaj przyszli i przychodzicie też do nas, do naszego mobilnego studia Meloradia. Siemanko, jak masz na imię?
1: Cześć, hej, tu Milan, a wysłuchacie najbardziej dynamicznej listy hitów w Polsce, na którą możecie głosować, to już od 20. Odpalamy głosy, wchodźcie na meloradio.pl i głosujcie na swoje ulubione kawałki. Wiadomo, jak piątek, też nowości, a nowości tych nie zabraknie dzisiaj. No, od 21 zaczynamy Sunrise On Air, czyli sunrise'owe brzmienia, a wy już z nami możecie jechać na Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy podkręcać tempo w Kołobrzegu, to są 3 noce i tak właśnie dla was zagramy.
0: Dokładnie tak, będzie Sunrise On Air, a teraz czas na miejsce 9. To będzie Sad Girls, pamiętasz, kto to wykonuje?
1: To Bibi Rexha i David Guetta.
0: No to lecimy, to jest 30 Melo.

0: Burzel, Moving to the Sun na miejscu siódmym.
1: Oh yeah, to jest 30 Meloradia, prosto z nadwarszawskich schodków. Tutaj się dzisiaj bawimy i płyniemy w Melo. Przypominam, od 21 wbijajcie na barkę Kaskada, bo tam się naprawdę będzie działo. A póki co w tym pięknym słońcu odliczamy sobie takie słoneczne numery, a Burzele usłyszycie na Sunrise Festival. A teraz słyszycie wszystko to, co dzieje się na warszawskich schodkach. Jestem przy kolejnej ekipie cudownych ludzi. Jak macie na imiona?
0: Emil.
1: No dawajcie tutaj więcej, proszę się nie wstydzić, no. No dobra, z Emilem sobie pogadam. Słuchajcie, macie jakąś taką specjalniejszą okazję? Możesz się pochwalić, bo koleżanka nie chciała.
0: Nie no, koleżanka jest na pewno odważna, ale mogę wziąć tę sławę za nią. No obroniła dzisiaj magisterkę na pan...
1: No i poproszę wielkie brawa, tak? No, brawo! Tak, ja nie, klepię w mikrofon, zabiją mnie za to. Słuchajcie, no to może teraz czas zapowiedzieć nowość, którą zagramy na antenie Meloradia. To będzie numer, którego można słuchać 24/7. Naja i ta propozycja to nowość na antenie Melo, no i gramy ten kawałek już teraz, bo najlepszy drop nowych hitów macie u nas. I jeszcze wielki hałas dla koleżanki poproszę teraz, no. No, woohoo!

0: Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo Radio. To jedna z naszych nowości, która trafia do propozycji do 30 Melo. A ja dalej jestem z ekipą, z którą byłem 2 minuty temu. Bo gdzie jest nasza polska gościnność? Ja zapomniałem jednej rzeczy zrobić. Ekipa, proszę, tutaj prezenciki od Melo Radia. Bardzo proszę i macie do przekazania koleżance pomadkę, która się obroniła, tak?
1: Ale oczywiście przekażemy.
0: Oczywiście. No i teraz proszę jeszcze tylko szybko o odpowiedź. Jakie radio jest najlepsze w Polsce?
1: Melo Radio oczywiście.
0: No i dziękujemy bardzo. A za chwilę miejsce 6.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjazd dla kolegów, jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obialek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Miejsce czwarte w tym tygodniu. John Summit, DJ Smokers i All The Time. Tak podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia. Jesteśmy nad warszawską Wisłą. Konkretniej przy Barcot, przy której będziemy kręcić naprawdę dobre, grube mela. To jest 30 Meloradia. No i razem ze mną, jak masz na imię?
1: Piotrek.
0: Piotrek, słuchaj, jakie ty masz plany na wakacje, chłopie? Bo sobie przyszedłeś tutaj nad barkę, a masz powód do świętowania.
1: Tak, oczywiście, świętuję. Dzisiaj zdałem wszystkie egzaminy na pilota. Mogę zostać.
0: Ej, tutaj wszyscy poproszę o hałas dla Piotra. Halo! No, cudownie! Piotrule, słuchaj, czyli ty będziesz, jak rozumiem, odlatywał niedługo, a teraz przyszedłeś sobie popłynąć w melo.
1: No kurczę, płyniemy!
0: Cudownie. Słuchajcie, od 21 to się będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo działo. DJ-skie sety są przygotowane już tak, żebyście bawili się tutaj najlepiej, jak tylko się da. Ale zanim to jeszcze musimy odliczyć do numeru 1. Ale zanim pierwsza trójka, to jeszcze jedna z naszych nowości. Felix Jen powraca z numerem Siren i gramy go już teraz.
2: Najlepszy drop nowych hitów w melo.

0: Miejsce drugie w tym tygodniu. Martin Garrix, Ed Sheeran. Połączenie na pierwszy rzut ucha, no takie dość ciekawe, ale wyszło. I to bardzo dobrze, bo to srebrny medal w tym tygodniu. No to zostało nam tylko ogłoszenie numeru jeden. No a gdzie my go ogłaszamy? Ogłaszamy go na warszawskich schodkach. Jesteśmy przy Barce Kaskada, na której będziemy kręcić tego wieczora i tej nocy naprawdę grube, dobre melo. No i przyszedłem do kolejnych słuchaczy. Jak masz na imię?
1: Mateusz.
0: Mati, słuchaj, to gdzie ty, jak masz plany na wakacje, gdzie ty będziesz sobie odpoczywał w tym roku?
1: No w tym roku planuję Gran Canaria.
0: Mogę się zapakować? Wejdę do podręcznego, no.
1: No zmieści się.
0: Dobrze. Słuchajcie, no to skoro już jesteśmy tu, bo w ogóle jest cała duża ekipa, to ja bym zrobił tak, że może krzykniemy numer jeden wszyscy razem. Co wy na to? Ja dam mikrofon na środek. Zgadzacie się?
2: Tak!
0: Dobra, jest wytestowany. Słuchajcie, to numer jeden to jest Another Talk to You. Ja zacznę, wy skończycie, dobra? No to ogłaszamy oficjalnie, że w tym tygodniu numerem jeden 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w Polsce jest...
2: Another Talk to You!

Miejsce pierwsze w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a to numer jeden, no i to jest jeden z najczęściej wyszukiwanych numerów w waszych telefonach. Another i Talk to You. To jest 30 Meloradia prosto z barki nad warszawską Wisłą, na którą was naprawdę gorąco zapraszamy. Coraz więcej jest tutaj was i mega się z tego powodu jaramy, no a po 20 odpalamy Before przed dobrym Melo. Też stąd. Też tu będziemy się bawić, no i będą goście, więc zachęcamy bardzo gorąco, żebyście wpadli do nas.

to promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Wybieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVPS. Sport.
8: Po reklamie. Meloradio Mazury.
9: No i jest już 20 punktualnie na zegarach. Słuchajcie, ja się właśnie oparłem o naszą barkę, na którą was gorąco zapraszamy, żebyście tutaj wbili, no bo tu razem płyniemy w Melo, a teraz płyniemy w Bifor przed dobrym Melo. Tu Pychu, siemano. Meloradio. I będą oczywiście hity, które kochacie z anteny Meloradia w najlepszych remiksach ever. Kungs i Galaxy, od tego sobie rozpoczynamy, a dalej będzie tylko lepiej. No i przede wszystkim wbijajcie tu do nas, bo jest coraz więcej osób, zachęcamy gorąco. Jeżeli nie wiecie jak dotrzeć, to wbijajcie na Instagrama Meloradia, tam mamy dla was specjalną roleczkę przygotowaną, żebyście na pewno trafili i na pewno się nie zgubili.

0: Kent Nayet w specjalnym remiksie, tak? Podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. Gramy wam tak, jak najbardziej kochacie. Po godzinie 20 jesteśmy tutaj, nad warszawską Wisłą, przy barce Kaskada, na której kręcimy naprawdę grube Melo, a teraz robimy Before przed tym właśnie dobrym Melo. No i mamy dziewczyny, które tutaj sobie przyszły pochillować, poświętować. Siemano, jak macie na imię?
1: Ola.
2: Wiktoria.
3: Martyna.
0: No i dziewczyny, słuchajcie, no wy macie powód do świętowania, no. Jaki?
4: Ja zdałam studia.
2: Zdałam sesję.
0: No i jest co świętować, zdecydowanie. Słuchajcie, mam tutaj damski skład, nie bez powodu, no bo zaraz zagramy takiego bęgerka. Iga jest tutaj. O, Iga.
2: Przypadkiem sobie szłam.
0: Ty dobrze znasz tę piosenkę, prawda?
2: A o jaką chodzi?
0: Kobiety są.
2: Aha, aha.
0: No właśnie. Zaraz sobie to zaśpiewamy i zagramy ten kawałek. No to co, może zrobimy taką wersję a cappella? To ja zacznę, a wy dokończycie, dobra? Uwaga. 3, 4. Kobiety są.
5: Aha, aha, gorące.
0: Yeah.
5: Kobiety są. Aha, aha, gorące.
0: Yeah. Wie, jestem dobry. Słuchajcie, gramy ten numer, to jest Before przed dobrym Mela. Wy wbijajcie tutaj nad warszawską Wisłę bawić się razem z nami. Wet Fingers, DJ Adamus, Mafia Mike, który dla was tutaj specjalnie na tej barce zagra. Gramy ten kawałek już teraz.

0: Ty. Możemy tak sobie wszyscy porobić razem z Gigi D'Agostino. To Shadows of the Night, wysłuchacie Meloradia. Podkręcamy i to bardzo mocno tempo nad warszawską Wisłą. No bo jesteśmy przy Barce Kaskada, gdzie się tutaj dzisiaj będzie kręciło grube Melo. Zui jest razem ze mną, siemanko.
1: Witam wszystkich słuchaczy Meloradio, Zui z tej strony.
0: No cześć, słuchaj, no to powiedz tym, którzy jeszcze Ciebie nie znają, skąd my możemy Ciebie kojarzyć, bo Twoja droga jest naprawdę ciekawa.
1: O, to nie mamy chyba, mamy tylko 3 minuty. To nie wiem, czy się zmieścimy. No, wywodzę się z rapu, natomiast zawsze wolałam pop i teraz wracam z takim nowym popowym, klubowym brzmieniem, z Mafia Mike'iem, którego znacie na przykład z formacji Wet Fingers.
0: No właśnie, wszyscy kojarzycie High
1: Fingers.
0: Albo i tak, no, też może być.
1: Właśnie z tego
0: no właśnie, słuchajcie, Zui jest razem ze mną, no bo Zui razem z Mafia Mike'iem stworzyła numer. Jak się współpracowało właśnie przy takich brzmieniach?
1: No myślę, że to jest najlepszy klubowy producent z Polski i słuchacze po wysłuchaniu następnej piosenki też to potwierdzą.
0: Miejmy taką nadzieję, że to potwierdzą. Ja mocno trzymam kciuki, bo słuchałem tego numeru, jest naprawdę dobry. No to co? My się tutaj zaraz będziemy zabierać, bo Mafia Mike zagra na warszawskiej barce i będziemy się dobrze bawić, co nie?
1: No, let's go!
0: Czekamy na tę playlistę przygotowaną przez niego. Wy też tutaj możecie wbijać. Wbijajcie za totalny free, możecie wbić razem z nami na barkę. Jak tutaj dotrzeć i wszystkie szczegóły znajdziecie i na meloradio.pl i na Instagramie Meloradio. To Zui, zapowiedz, co my teraz zagramy. Bardzo proszę.
1: Uważaj, bo u mnie drugi szans. Nie, mama. Słuchajcie ostatni raz. Zui, Mafia Mike. Świeżość. Lecimy.

0: No kto nie lubi lata? One je bardzo lubią. Lubię cię jak lato. Modelki Włodarski w Meloradio, tak podkręcamy dla was tempo. No i my jesteśmy dzisiaj, wyszliśmy do was, jesteśmy na schodkach warszawskich. No i tu kręcimy dobre melo. Od 21 na Barce Kaskada będzie się naprawdę dużo działo. Dzieje się też dużo tutaj teraz, bo jest masa naprawdę ludzi. Mega się jaram, że mogę z wami pogadać i ze mną jest Tymek. Siemano.
1: Siemano.
0: No cześć, słuchaj stary, ja dzisiaj pytam o plany wakacyjne wasze tutaj wszystkich. Ty już wakacje masz za sobą.
1: Tak, zgadza się.
0: A co robiłeś?
1: No ogólnie byłem w Stanach, na wschodnim wybrzeżu, zacząłem w Nowym Jorku parę dni, później pojechałem do Waszyngtonu. Z Waszyngtonu poleciałem na Jamajkę, na Karaiby i później do Miami, z Miami teraz wróciłem do Polski.
0: A ja podszedłem do Tymka i powiedział, nie, ja nie chcę gadać, ja mam nudne życie, no.
1: Nie powiedziałem, że mam nudne życie, tylko że już wakacje za sobą.
0: No dobra, ale takie wakacje to ja bym mógł mieć o każdej porze roku, naprawdę. A fajnie było?
1: Tak, super.
0: Jakieś fajne zdjęcia sobie pocykałeś?
1: Tak.
0: Czyli będzie czym się pochwalić?
1: Będzie.
0: Dobra, mam nadzieję, że mi te zdjęcia pokażesz, a teraz możesz zapowiedzieć numer, który zagramy na antenie Meloradia. Będzie to Lee Klee, I Follow Rivers. To ja powiem, ty powiesz I Follow Rivers, a ja Lee Klee, ok?
1: I Follow Rivers?
0: Tak. Lee Klee.
1: Lee Klee, I Follow Rivers.
0: No i lepiej być nie może, gramy ten numer. To jest Before przed dobrym Melo, przypominamy go już teraz.

Tak właśnie brzmiał rok 2015 i lato, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy ten numer, a takie hity lubimy wam przypominać w biforze przed dobrym Melo. Thomas Jack i Reverse, tak gramy jeszcze przed 21, a to, że 21 w piątek się zbliża, to oznacza, że zbliża się też Sunrise on Air. Za chwilę odpalamy ten program, będą wejściówki na Sunrise Festival, to na pewno, i pamiętajcie, że cały czas też możecie wbijać na barkę Kaskada na warszawskiej Wiśle, no bo tu kręcimy dobre Mela.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20:25 w TVP1

0: netto.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. O reklamie.

0: Sunrise on Air. Jak co piątek o tej porze odpalamy specjalny program na antenie Meloradia. No tak, żebyście już poczuli ten vibe koło brzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia bawimy się razem na Sunrise Festival. No i mam dla was z tej okazji, jak co tydzień o tej porze, wejściówki. Konkretnie trzy podwójne na 2 dzień sierpnia. Ostatni dzień Sunrise Festival. A żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia. No i jakoś mnie przekonajcie. Dlaczego to wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? To moje pytanie, czekam na naprawdę twarde argumenty, przekonajcie mnie w jakiś sposób. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz gość, który Kołobrzeg bardzo dobrze zna, bo wiele razy występował na Sunrise Festival. Maeve i jego set w Meloradio, już teraz.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: Tak właśnie brzmi Sunrise on Air. Program poświęcony temu, co wydarzy się tego lata w Kołobrzegu, a to set od gościa, który rozgrzewał w historii Sunrise Festival m.in. White Stage, Maeve, nasze polskie dobro narodowe, DJ-skie, a ja mam wejściówki na Sunrise Festival, konkretniej na drugi dzień sierpnia.
1: Sunrise on Air.
0: A żeby takie zaproszenia zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i przekonajcie mnie głosówkami, dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever. Za najlepsze głosówki polecą wejściówki na Sunrise Festival na drugi dzień sierpnia. Jedna już do was trafiła, mam jeszcze dwie takie podwójne, a warto się do Kołobrzegu wybrać, no bo line-up to oczywiście najlepsi DJ-e na świecie, tacy jak Scooter, James Hype, czy na przykład Urzel, ale też Sunrise Festival jest kopalnią młodych talentów. No naprawdę wielu międzynarodowych artystów po raz pierwszy wystąpiło w Polsce właśnie na Sunrise Festival. Każdego roku w Kołobrzegu debiutują wykonawcy, którzy no, w tych kolejnych sezonach trafiają do światowego topu. No jednym z najlepszych przykładów jest m.in. taki Hardwell, który zadebiutował na Sunrise Festival w 2010 roku. Kilka lat później został numerem 1 DJ Mag Top 100 DJ-ów na świecie, no a w tym roku powraca na Sunrise Festival i też go tam w Kołobrzegu usłyszycie. Naprawdę totalny sztos, a już teraz czas na dalszą część. Sety od Maeve'a. Tak właśnie brzmi Sunrise on Air w Meloradio.

0: To jest Sunrise on Air, specjalny program na antenie Meloradia poświęcony temu, co wydarzy się tego lata w Kołobrzegu, a to DJ Maeve właśnie i jego set. A wy też możecie się w Kołobrzegu na Sunrise Festival pojawić.
1: Sunrise on Air.
0: Bo mam jeszcze dwie podwójne wejściówki na ostatni dzień tej imprezy, a żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki z odpowiedzią na pytanie. Dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? Czekam na naprawdę mocne argumenty, a Sunrise Festival to oczywiście punkt obowiązkowy dla wszystkich kochających takie festiwale, no bo to wydarzenie jest naprawdę unikalne na skalę Europy. Impreza nad morzem, z takim vibe'em, ponad 20-letnią historią. No po prostu czego chcieć więcej, no a tak naprawdę przygotowania do tych kilku dni w roku trwają przez cały rok, przez te wszystkie pozostałe dni, kiedy Sunrise Festival się nie odbywa, więc na pewno będzie na co popatrzeć. A już teraz dalsza część setu od gościa, który nieraz Kołobrzeg rozgrzał do czerwoności, choć najczęściej grał na White Stage. To nasz polski DJ, Maeve.

0: Tak będziecie się bawić już w te wakacje na Sunrise Festival. To DJ Maeve, które Kołobrzeg zna naprawdę bardzo dobrze. No nieraz publiczność na tej imprezie rozgrzewał, no choćby w zeszłym roku na White Stage. A ja mam jeszcze jedną podwójną wlotkę na Sunrise Festival.
1: Sunrise on Air.
0: Jeśli chcecie takie podwójne zaproszenie na drugi dzień sierpnia, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i odpowiedzcie głosówką na pytanie. Dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? Cały czas czekam na wasze odpowiedzi. No, czekam na taką jeszcze jedną perełkę. WhatsApp Meloradia, tam was odsyłam. No, a warto być razem z nami w Kołobrzegu na Sunrise Festival, no bo tam to się naprawdę dba o każdy szczegół. Niektóre sceny są, słuchajcie, projektowane pod konkretnych artystów i przy tworzeniu scenografii i oprawy wizualnej organizatorzy często biorą pod uwagę wymagania headlinerów, no tak, żeby ich show mogło zostać zaprezentowane dokładnie tak, jak oni chcą to nam przekazać. No i tak, żebyście przy tym i wy byli jak najbardziej zadowoleni. A to DJ, który zna Kołobrzeg jak własną kieszeń i Sunrise Festival też w Sunrise On Air już teraz. DJ Maeve w Melo i dalsza część jego setu.

Tak właśnie brzmi Kołobrzeg. To program Sunrise on Air. DJ Mayf i jego set za nami. No mam nadzieję, że w tym roku będziemy nad morzem bawić się razem. A zaraz startujemy z tym, przed czym robiliśmy before. Czas na dobre melo, no i sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Jest to na początek, a potem to już nie trzeba przekonywać, żeby zostać z nami. Szalonej nocy wam życzę. Pychu, dzięki, że byliście razem ze mną. Elo!

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet 2.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: I to jest piękna gra.
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
9: This is how good music can feel. The Klepcast. Brought to you by Kleptone.

0: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekuj te kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.